jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
3: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. To komedia o współczesnych randkach i kryzysie samotności. Pantera z Tindera to najnowsza propozycja teatru Praska 52. Przedstawienie powstało z okazji 20-lecia działalności tej sceny teatralnej.
4: Krakowska premiera.

0: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Należyty, jestem autorem. Piszę również z największą przyjemnością dla Teatru Praska 52. Bywam aktorem w tymże teatrze we własnych sztukach, no i tam podejmuję próby reżyserskie.
1: A pretekstem do naszego spotkania są wielkie obchody 20-lecia Teatru Praska 52. Z tej okazji Państwo wystawiacie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem, choć nie powiem, nieco zawadiackim, Pantera z Tindera. O czym to jest spektakl?
0: No to jest spektakl o miłości, jak wszystkie moje spektakle. No w zasadzie wszystko, co piszę, to dotyczy tego wielkiego, cudownego uczucia. To jest spektakl o miłości, a w zasadzie o poszukiwaniu miłości, o tym, dlaczego w pewnym momencie życia naszego wspólnego pozwalamy na to, żeby nasza miłość, którą deklarowaliśmy i obiecaliśmy sobie aż po grób na ślubnym kobiercu, powszednieje i zamiast, jak mówi mój bohater w jednej ze scen, pielęgnować tę, która nadawała nam sens życia, szukamy innej miłości na już, na teraz, na wczoraj, na natychmiast.
1: Ale dzisiaj to nie jest łatwe zadanie.
0: Taka miłość na wczoraj, na już?
1: Na już, na dzisiaj, na zawsze.
0: No, na zawsze to nie, ale na już to już. Ale na już to już. Dlatego no, przecież są te wszystkie portale randkowe, poznaniowe się i tak dalej. Że przecież tam nie chodzi o to, żeby spotkać się i wyznać sobie miłość, tylko chodzi o zupełnie coś innego, no. No to, o coś, co jest konsekwencją, że tak powiem, miłości, ale bez miłości.
1: W takim razie, jak chcecie to wszystko przedstawić na scenie Teatru Praska 52?
2: Ewa Romaniak, jestem aktorką Teatru Praska 52. Myślę, że najlepiej na ten temat powie sam reżyser, natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że zarówno mój partner sceniczny, czyli Jan Jakub Należyty, który w pierwszej części jest mężczyzną poszukującym miłości, innym niż w części drugiej, ja konsekwentnie prowadzę tę samą postać, gdyby w pierwszej i drugiej części. Jestem panią prokurator, która okazuje się, że też pragnie być kochana prawdziwie i kochać prawdziwie i szuka. I mam nadzieję, że udaje się nam w trakcie tego spektaklu obronić miłość szczerą i myślę, że dochodzimy wspólnie do wniosku, że doświadczenie i to, co przeżyliśmy już wspólnego, i mądrość życiowa sprawiają, że jednak uznajemy, że te portale, to wszystko, to jest nam kompletnie niepotrzebne. I tym samym dajemy widowni do zrozumienia, że może warto się zastanowić nad sobą, nad swoimi relacjami i jeżeli jest coś do poprawienia, to że nigdy nie jest na to za późno.
0: A wcześniej oczywiście, tak jak kiedyś powiedziałaś, po wyjściu ze spektaklu należy posprzątać wszystkie swoje komórki, wiadomości i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, że już tego nie chcemy. Pytała pani, jak to pokazujemy. Bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Pantera z Tindera, komedia kameralna, to jest dosyć bardzo uzasadniony tytuł do tego, co widzowie nasi zobaczą. Dzieje się w kawiarnianym półmroku, obie części przy stoliku. Oczywiście coś nam się przy tym stoliku dzieje, nie siedzimy przez cały czas, ale generalnie liczy się tutaj człowiek, rozmowa, słowo i trochę muzyki.
2: I emocje.
0: Emocje to są wpisane wpisane w pisanie, no, pisanie wpisane i wpisane w granie postaci, to no, wiadomo, bez emocji nie ma niczego.
1: Ale kto jest tą panterą? Czy to jest jednak mężczyzna? Czy tutaj łowcą okazuje się kobieta?
0: Kobieta, no gdzie ja? Ja jestem tygrys. Jestem tygrys 62.
2: Widzi pani, że tu siedzi przy pani tygrys? Jak z wrocławskiego zoo.
0: Ten taki najstarszy i najpiękniejszy, nie? No.
2: Drapieżny.
0: Drapieżny, tak, drapieżnik serca. W każdym razie wydaje mi się, że ja napisałem kilkanaście komedii i im dalej w las, tym mniejsze formy piszę po prostu. Także zostało nas dwoje. Ewa Romaniak jest tą tytułową Panterą. Gra tę samą postać, ja gram dwie postaci. Spektakl dzieje się z przerwą, bo można skorzystać z świetnych artykułów, które serwuje nowo otwarta kawiarnia przy Teatrze Praska 52. I no nieskromnie powiem, że prawdopodobnie niewykluczone, aczkolwiek albowiem, możemy spodziewać się no, sympatycznego wieczoru. Dlaczego mówię sympatyczny? No, przyszła moja znajoma aktorka kiedyś na, a ona jest bardzo wymagająca, na spektakl i powiedziała, że to jest ten wcześniejszy narzeczony mojej żony, który został notabene już zagrany 84 razy, a trzeci sezon dopiero się kończy. Powiedziała, że to bardzo sympatyczne przedstawienie. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla tego typu pisania, którego efekt zobaczycie Państwo już niebawem.
3: Pantera 36. Tyle samo lat. Zgrabny, bogaty, z poczuciem humoru. Niepaląca. Alkohol okazjonalny. Szukam samca alfa, mężczyzny odpowiedzialnego, wolnego, szarmanckiego, bez nałogów, wysokiego, przystojnego bruneta, o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha mam magistra.
4: Tygrys 62. Samiec alfa. Mężczyzna odpowiedzialny, wolny, niepalący. Alkohol okazjonalny. Wysoki, przystojny brunet o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha. Magistra nie ma.
1: Bardzo fajnie sobie to Państwo wymyśliliście. No bo jednak Pani Prokurator, to wydaje mi się, na co dzień może jednak przerażać mężczyzn, tak? Jako kobieta reprezentująca bardzo silny zawód.
2: Tak, absolutnie tak. Dlatego też ja jestem wymagająca. Ja myślę, że ten kontrast, który został zbudowany już na etapie właśnie tworzenia postaci przez autora, że już jest intrygujący, bo rzeczywiście pani elegancka, wytworna, światowa, na poziomie bardzo wysokim, elokwentna i ona tak naprawdę umawia się na randkę z jakimś tajemniczym tygrysem. Tygrys.
0: Notabene tygrysem się nie okazuje tak naprawdę, raczej ja wiem, nawet antylopą nie jest, taki jest. Na...
2: Jaką antylopą? Jakaś meduza rozmemłana.
0: Koczurek podstarzały.
1: A skąd pan czerpał inspirację? Czy to z jakiejś obserwacji znajomych, zasłyszanych opowieści?
0: Rozmawiałem z moją pasierbicą, która no, miała jakieś tam zakręty życiowe i poznała paru panów na Tinderze, jak to jest i tak dalej. I ona mnie zainspirowała, że o tym warto napisać, bo to jest temat bardzo współczesny. Co do szczegółów, no to bardziej sobie wyobrażałem, bo ja się na tych Tinderach nie znam. Zresztą w tajemnicy pani powiem, że przy mojej urodzie nie muszę szukać kobiet przez internet. No to tak na marginesie. W każdym razie, czym jest moje pisanie? W ogóle chyba pisanie jest opisywaniem życia tak naprawdę, z odrobiną wyobraźni. Troszeczkę zmieniamy tam te różne rzeczy, żeby, znaczy dla potrzeb konkretnego obrazu, czy sztuki, czy piosenki i tak dalej. Z życia, bo niektóre nawet, niektóre dialogi wynikają z życia, o dziubaniu masła na przykład i tak dalej, to jest mojego życia, moja była żona zabraniała mi dziubać masło, a masło było ciągle twarde. Więc kiedy rozmawiałem z nią na ten temat, żeby, no to może chociaż nie połowę kości.
2: No nie zdradzę, nie zdradzę. To ja, no dalej nie mów, bo powiem ja. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że znamy się już paręnaście lat z Janem Jakubem Należytym i ja uważam, że akurat Kuba jest niezwykłym obserwatorem rzeczywistości i tego, co nas otacza. I on potrafi naprawdę wyłapywać takie smaczki i ma specyficzny bardzo rodzaj poczucia humoru, który według mnie jest naprawdę fantastyczny. I on te smaczki potrafi w odpowiedniej kolejności wykorzystać, rozbudować albo skrócić i stworzyć z tego po prostu konstrukcję, która tworzy spektakl. I to rzeczywiście jest zabawne i ja po raz pierwszy, kiedy przeczytałam tekst Pantery z Tindera, to pomyślałam sobie tak, jak się z nim zobaczę, bo tak to przez telefon to może będzie coś tam kręcił, kombinował, ale jak się z nim zobaczę i spojrzę mu w oczy, to ja zapytam, w którym momencie skorzystał z historii, z której z naszych wspólnych przyjaciółek? No i tak się stało. I się okazało, że dużo racji miałam, prawda?
0: Tak, masz zawsze rację. No, ale tak jak w sztuce.
4: Opera.
5: Tygrys?
4: Tygry.
5: Pantera.
4: Dobry wieczór.
5: Samiec Alfa przysłał pana w zastępstwie.
4: Dobre. To ja. We własnej osobie.
1: Teraz mi się tak właśnie przypomniało, jak państwo opowiadacie o swojej sztuce, że motyw prawniczki, pani prokurator jest bardzo lubiany w serialach. Nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Myślę, że wszyscy kojarzymy chociażby Ellie McBeal sprzed lat. Czy pani się inspirowała właśnie jakąś taką postacią?
2: Tak naprawdę nie szłam tak daleko. Ja uznałam, że dla mnie najważniejsze, co będę chciała przekazać widowni, to będzie to, że ja bardzo pożądam miłości, uczucia, ciepła i bez względu na to, co się wydarzy, to podejmuję ryzyko spotkania się z tajemniczym mężczyzną w kawiarni.
0: To szukanie miłości to takie kompulsywne, rozpaczliwe, to jest niestety znak czasów. No. Jest mnóstwo, czytałem, bo to też trochę korzystam z wiedzy ogólnej, kiedy potrzebuję jakiś, na przykład z internetu dowiedziałem się, że na świecie są 4 miliony kobiet.
5: Miliardy
0: kobiet. Między 8 a 8,5 miliona ludzi w Polsce to są osoby samotne. Single, może niekoniecznie samotni, ale żyjący sami. Samemu i po prostu świat zwariował do tego stopnia, że wszystko stało się na wyciągnięcie ręki. Zamawiamy miłość jak pizzę na telefon trochę, no. Żyjemy szybko, chcemy szybko zarobić, chcemy szybko kupić mieszkanie w najlepszej dzielnicy, bierzemy kredyty, pracujemy w korporacjach, nie mamy czasu w tych mieszkaniach mieszkać. Nagle przychodzi krach, pracodawca mówi, stary, niestety przykro mi, muszę cię zwolnić. I życie się wali, bo rządzi nami po prostu pieniądz, chęć zdobywania, chęć pokazania innym, na jakim my to poziomie też możemy żyć, a to jest tak wszystko złudne, naprawdę.
2: To jest złudne, a my pożądamy miłości, która jest niepojęta, ale dzięki której możemy pojąć wszystko.
1: A najbliższa okazja, żeby zobaczyć spektakl o miłości w czasach aplikacji już pod koniec lipca. Teraz przerwa.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
1: Lajkonik znów przeszedł ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji naszego miasta. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
10: Z mikrofonem przez Kraków.

0: Marek Sikora, Tatar.
1: Krzysztof Zubel, Tatar.
2: Ile lat Państwo biorą udział już w pochodzie Lajkonika?
0: Ja jestem piąty raz.
1: 6 lat.
2: A jak długo trwają same przygotowania dzisiaj, żeby się przygotować, wystroić, ubrać takie piękne stroje?
0: Znaczy dzisiaj, no to od świtu, od 8.30 się przygotowaliśmy, a tak to próby do szybkich tańców i do walki Tatarów z włóczkami, no to jest mniej więcej 2 miesiące raz w tygodniu, takie 2 godziny ćwiczeń.
2: To proszę powiedzieć, co panowie dzisiaj założyli, co macie na sobie?
0: Matki, jakie trudne pytania. No czapka tatarska. W sumie to nie jest kontusz, no bo nie jestem, że tak powiem, szlachcicem. Buńczuk. No i buty tatarskie.
2: Wygodne te buty?
0: Szczerze? No, jak to się bytnie, to wygodne.
2: Ciężki ten wasz strój?
0: Nie no, nasz jest, czy mój akurat nie jest, przewiewny kolega ma gorzej, ma zbroję. Także dzisiaj pogoda idealna, bo nie zagotujemy się.
2: A czy jakoś panowie się specjalnie przygotowujecie prócz samego stroju, jeśli chodzi o waszą funkcję, żeby wczuć się w waszą rolę?
1: To tak, to jest niezbędne. Trzeba wyglądać groźnie.
0: Kolega się nie goli 2 tygodnie, żeby groźnie wyglądać.
1: Charakteryzacja musi być. Musi być charakteryzacja taka.
2: Ale pana strój się różni nieco od stroju kolegi.
1: No tak, no bo każdy ma inną funkcję.
2: No proszę powiedzieć, na czym polegają te różnice, bo pan ma na sobie jakby, no nie wiem, musi pan chyba sam przedstawić, co ma pan na sobie.
1: Mam zbroję skórzaną, która chroni przed strzałami i przeciwnikiem.
2: I powiedziałabym, że panowie są dzisiaj odpowiednio ubrani do pogody.
0: Znaczy, ja jestem z tych bogatszych Tatarów, bo jestem w takim stroju, że tak powiem, bardziej wyjściowym, kolega tutaj do walki, a ja jestem, że tak powiem, jako dowódca. Nie no, pogoda dzisiaj naprawdę udała się, baliśmy się, że będzie deszcz, ale słońca nie ma, więc w zeszłym roku było 30 parę stopni, można powiedzieć, ciężko było.
2: To teraz tak umiarkowanie.
0: No fajnie.
2: Czyli zamówiliście panowie pogodę?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Dla Lajkonika zawsze pogoda jest.
3: Piotr Zubel, moją funkcją jest udział w Lajkoniku jako Tatar. Przed pochodem mamy specjalne próby. Co poniedziałek spotykamy się w Pałacu w Krzysztoforach i ćwiczymy, przygotowujemy się na te wielkie właśnie wydarzenie. Przygotowujemy się na też, bo ogólnie tańczymy. Jest taki wielki pokaz, że będziemy po prostu walczyć, ale i tańczyć.
2: Czyli nie tylko chodzi o to, żeby ładnie wyglądać, ale jednak trzeba zadbać o tą kondycję.
3: Tak.
2: Czyli ile tygodni wcześniej zaczynaliście?
3: Jakoś 3-4 tygodnie wcześniej, ale ogólnie jeszcze trwają warsztaty w przedszkolach. No i tam też jest poznawana tradycja, dzieci dowiadują się ciekawych rzeczy.
2: I edukujecie?
3: Tak.
2: I co dzieciom przekazujecie? Jaką wiedzę?
3: Historię, która dawniej była i się wydarzyła, żeby też dużo wiedzieli o Krakowie.
2: Czy dzieci są zainteresowane?
3: Bardzo.
2: Co wiecie na temat Lajkonika?
4: Że ma bulawy i jak się uderzy, to przynosi szczęście.
2: Co jeszcze wiecie?
5: Że ma czapkę z księżycem.
2: No właśnie, co wam się podoba najbardziej w Lajkoniku?
6: To, że z tego jest święto.
7: Że są ładne stroje.
8: Że ma konia takiego i ładny strój.
9: Że to jest taka legenda, że w nocy Tatarzy chcieli zaatakować Kraków.
10: Wiemy, że oni są ubrani za Tatarów.
11: I że przebrali się za Tatarów i chcieli zrobić kawał krakowianom właśnie.
2: Ale mamy też tutaj panią w pięknym stroju, w stroju bronowickim. Proszę coś powiedzieć.
12: Tak, ja jestem krakowianką z dziada pradziada i staram się kultywować te tradycje krakowskie, w tym noszenie stroju krakowskiego, w którym się czuję po prostu u siebie, tak? I u siebie czuję się w Krakowie i w stroju, więc staram się tam, gdzie mogę, wystąpić w nim, żeby pokazywać też innym, że nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne, barwne i zachęcam wszystkich, wyciągnijcie stroje krakowskie ze swoich szaf, a jeśli nie macie, to je uszyjcie.
2: To jak często pani wyciąga z szafy?
12: Ja działam w zespole orkiestrycznym także dosyć często na potrzeby sceny, ale na potrzeby własne, zawsze Boże Ciało i takie okazje jak dzisiaj.

0: Piotr Ziętara, prezes zarządu wodociągów miasta Krakowa.
1: Jak ważna jest ta tradycja dla Krakowa, dla państwa, dla wodociągów?
0: Znaczy, to jest niesamowita rzecz, że jak się zostaje szefem miejskich wodociągów, nie ma się do końca tej świadomości, że dodatkowo dostaje się w spadku również odpowiedzialność za tradycję laikonika, więc niezwykle się z tego cieszę, jestem zaszczycony, że możemy się opiekować razem z Muzeum Krakowa tradycją laikonika. Laikonikiem samym, ponieważ to jest nasz pracownik. Poprzedni laikonicy to też byli nasi pracownicy, plus część orszaku to są pracownicy wodociągu miasta Krakowa, więc my laikonikiem żyjemy cały rok, natomiast ten jeden dzień w oktawę Bożego Ciała mamy ten zaszczyt, że możemy z laikonikiem ruszyć z ulicy Senatorskiej i spotkać się na rynku, patrząc jak prezydent miasta Krakowa płaci haracz za naszą wspólną pomyślność w przyszłym roku.
1: Czy pan już został uderzony buławą?
0: Tak, ja zostałem uderzony buławą, nawet powiem w sekrecie, że 3 razy. Zapłaciłem haracz za wodociągi i mam nadzieję jeszcze, że co najmniej 2 razy będę miał szansę dostać buławą na scenie w rynku głównym. Ten opór laikonika, zresztą wiele różnych innych rzeczy, wpisuje się też w nasz jubileusz 125-lecia utworzenia wodociągów. To był taki moment dla Krakowa, w którym Kraków stał się naprawdę europejskim miastem i stał się bezpiecznym miastem, no bo bez wody ciężko sobie wyobrazić bezpieczne miasto. I fajnie, że również tą taką lokalną tradycją rozsławiamy miasto w kontekście naszego jubileuszu utworzenia wodociągów.
2: Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa.
1: Jak długa jest ta tradycja?
2: Tradycja pochodu laikonika, no właściwie trudno powiedzieć, kiedy laikonik się zaczął, kiedy była pierwsza edycja, można tak powiedzieć, ponieważ legenda mówi o roku 1287 i napadzie Tatarów na Kraków, który został odparty przez dzielnych włóczków ze Zwierzyńca, czyli flisaków wiślanych, którzy następnie przebrali się w stroje pokonanych wrogów, zabrali ich oręż i ruszyli w takim triumfalnym pochodzie ze Zwierzyńca, gdzie ta bitwa miała miejsce, do Krakowa. Najstarsze wzmianki w klasztorze Norbertanek, w archiwach klasztoru. Mówią o harcach konika z włóczkami w czasie oktawy Bożego Ciała w pierwszej połowie XVIII wieku. Więc na pewno jest to około 300 lat potwierdzonych papierami, że tak powiem, rodowodu tej tradycji.
1: Dlaczego pani bierze udział w pochodzie?
3: Dlaczego? Dlatego, że to jest tradycja krakowska. Ja jestem z Wrocławia i nie znam tego. Nie znałam. Jestem, proszę wierzyć, że jestem ponownie i w ubiegłym roku była i w tym roku też.
1: Czyli to drugi raz?
3: Nie, drugi raz, ale dopiero jestem drugi raz w Krakowie.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę. To znaczy kiedyś dawno wcześniej byłam, a teraz rzeczywiście byłam w Krakowie w ubiegłym roku. I z laikonika przy Norbertankach, tam przy tym placu, gdzie były przepiękne występy dzieci, jakieś tam inne tańce i tak dalej, i tak dalej. Zachwycona byłam, a po drugie chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
1: No to pędzimy za laikonikiem, ale co pani się najbardziej podoba właśnie w tej tradycji?
3: To znaczy, ja dokładnie nie znam, ale samo to, że dziedziczy. Młody laikonik odziedziczył od ojca i te przepiękne te stroje, a mało tego, jeszcze tańczy.
4: Jesteśmy na wycieczce rodzinnej i tak się szczęśliwie złożyło, że udało nam się. Tak.
1: Turyści.
4: Zupełny przypadek, tak, turyści.
1: I jak wam się podoba?
4: Fajnie, bardzo ładnie jest w Krakowie. Także my się bardzo cieszymy z tego wyjazdu. Polecamy innym.
1: Został pan już uderzony buławą na szczęście?
4: No nie, ale polujemy, może się uda. Przejdziemy kawałek i zobaczymy. A jak Urszula pozwoli, a jak nie pozwoli, to idziemy zaraz na jakiś obiad.
1: Jak ci się podoba?
4: Wstydzisz się? Powiesz pani, jak ci się podoba w Krakowie, czy nie?
5: Nie.
4: Nie chcę powiedzieć.
1: A panu się podoba?
4: Nam się podoba.

0: Laikonik przyciąga tłumy krakowian, krakowianek, ale też turystów, którzy przyjeżdżają na to wydarzenie, bo jest to rzeczywiście taka niepowtarzalna, raz do roku mająca miejsce tradycja, zwyczaj krakowski, bardzo charakterystyczny dla Krakowa. Laikonik jest symbolem Krakowa, ta postać na takim sztucznym koniku, harcująca do melodii krakowskich, on na własnych nogach, z buławą w ręku, która rozdaje, laikonik rozdaje oczywiście buławą, razy, uderza na szczęście w zamian za drobne pieniążki zwane haraczem. Przynosi szczęście, dlatego właśnie jest to oczekiwanie, żeby spotkać się z tym laikonikiem, mieć to szczęście przez cały rok. No a laikonik też odwiedza oczywiście lokale kupców tutaj na Placu na Stawach, przy ulicy Zwierzchnieckiej, ulicy Kościuszki, a na końcu spotyka się z samymi władzami miasta Krakowa, żeby odebrać haracz w imieniu wszystkich mieszkańców Krakowa, mieszkanek i przekazać szczęście im na cały rok.
1: Czyli pozostaje tylko życzyć nam, wszystkim krakowianom, wszystkim mieszkańcom Krakowa, wszystkiego dobrego.
0: Laikonik na pewno złoży takie życzenia dzisiaj wielokrotnie.

0: Jak ważne jest to dla Państwa, dla kupców z placu na stawach?
1: No, bardzo ważne. Chcielibyśmy mieć szczęście. Na razie coś kiepsko z naszym szczęściem, no ale zobaczymy w tym roku. Co roku chodzi, zobaczymy. Czekam na niego.
0: A w poprzednich latach udawało się Pani załapać na uderzenie buławą?
1: Tak, oczywiście. Samą pierś.
2: Idzie szczodło, funkcję mam w lajkoniku, starszy podczasy krakowskiej kongregacji w Łuczku.
3: Aiden Sier, mam funkcję w lajkoniku jako szlachta.
0: Jak się panowie przygotowywaliście do tego pięknego wydarzenia?
2: No, musieliśmy ćwiczyć, żebyśmy kondycję mieli. No i jakoś wytrzymało i idziemy.
0: No właśnie, bo to na kilka tygodni wcześniej Państwo się przygotowują.
2: Tak, no trzeba wcześniej się przygotować, no i żeby kondycja była.
0: Jest kondycja dzisiaj?
2: Jest, musi być.
0: Kondycja. To proszę powiedzieć coś trochę o swoich strojach, bo panowie są pięknie strojnie ubrani.
2: Ja mam strój starszego podczaszy krakowskiej kongregacji w Łuczku. A to jest strój taki też tutaj sztaby szlachecki, no i to jest, czapkę ma taką szlachecką, no i to jest moja prawa ręka.
3: Pomieszany strój, ale jest.
0: Podobasz się sobie w tym stroju, w tej czapce?
3: No, czapka była z zeszłego roku, a to nowy strój.
0: Z zeszłego roku to ile lat już działasz?
3: No, w stroju już 2 lata, a tak ogólnie to już 5 lat idę z dziadkiem.
0: Czyli dla pana to który raz już,
2: jeśli chodzi o te... 57.
0: To boję się zapytać, kiedy pan zaczął?
2: No, bo ja jestem najstarszym teraz tutaj w orszaku. No i to tak zleciało pomału. No i podtrzymuję dalej tradycję.
0: To czego panom życzyć na kolejne lata w pochodzie lajkonika? Bo rozumiem, że panowie już uderzeni buławą, już poświęceni.
2: Tak, no dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. No i podtrzymać musimy tradycyjnie Krakowa.
0: I kondycję, tak?
3: Tak, oczywiście.

0: A w postać Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, który przejął tę rolę po swoim ojcu Zbigniewie. Pan Zbigniew Glonek był naszym konikiem zwierzynieckim przez 35 lat. To dopiero piękna tradycja.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

poranek na drogach jeszcze dosyć spokojny, chociaż oczywiście to się z każdą minutą zmienia i coraz więcej aut widzimy, zwłaszcza na tych trasach gwiazdowych do Krakowa, ale mimo wszystko jeszcze przejedziemy bez jakichś większych korkowych problemów. Pogoda w kratkę, trochę słońca, chmur i deszczu, max do 18 stopni.

Nie, no nie bójcie się tego poniedziałku. Już załatwiłem, że to będzie całkiem lajtowy dzień. Nie dziękujcie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć, żeby się wam lepiej działało. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 6:30.

Jedziemy z tym poniedziałkiem. No właśnie, jak tam wam idzie dzisiaj od rana? Co macie w planach? To jest idealny moment, żeby o tym powiedzieć i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Tak na dobry początek nowego tygodnia. Taka torba Melo przyda się wam na pewno. No to dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Torba Meloradia już za chwilę może być wasza. 321-321-777 to jest numer do Melo. Prosto do studia. Korzystajcie, dzwońcie. Czekam na was właśnie teraz, jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy koniecznie powinniście to zrobić. 321-321-777. Yeah, I-

0: Rozwiązań Magnetic. No i jak ten numer się do nas przyczepi, to już zostaje na długo i bardzo dobrze, bo to fajne rytmy są w sam raz, niosą nas w ten poniedziałek. Siema Kinga, cześć, hej.
1: Czeka.
0: Cześć, hej, hej. Kinga, jak tam się dzień dla ciebie rozpoczął?
1: Super. Wstałam rano, deszcz pada, ale bardzo pozytywny poniedziałek.
0: A co zdążyłaś już zrobić?
1: No, już zdążyłam zrobić kanapki, zawieźć syna na trening i jadę do pracy.
0: A po południu?
1: Ale pozytywnie. Czas...
0: No i bardzo dobrze, pozytywnie czasu znajdziesz trochę dla siebie po południu?
1: No pewnie, na rower idę, ja uwielbiam jeździć rowerem.
0: Słuchaj, ja też.
1: Polecam świetnie. Każdemu.
0: Pewnie, ja też, mamy coś wspólnego. Uwaga, mamy coś jeszcze.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Kinga, outfit elegancki czy na sportowo?
1: Na sportowo.
0: Muzyka na słuchawkach czy na głośniku?
1: Na głośniku.
0: Teraz uważaj. Wolałabyś zamienić się w lwa czy w żyrafę?
1: W lwa.
0: Albo raczej w lwice. Kinga, dla ciebie torba Melo Radia. Już ją pakujemy i wysyłamy do ciebie. Super poniedziałku, hej pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Fakes, Jan i John Smith Thompson, Ain't Nobody w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Jest Marcin,
1: Jestem. Będą i będzie życiowy sukces Kamila Majchrzaka.
0: No jak sukces, to my lubimy to. Wam też sukcesów życzymy. Trzymamy kciuki za wszystkich nas.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milki i David Guetta w Melo Radio. Just the way you are. Ale fajnie buja z samego rana ten numer. A co pogoda ma dla nas fajnego? Też za chwilę o tym.
2: Reklama.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
1: Niedzielę mieliśmy w kratkę, raz słońce, raz chmury, raz deszcz. No i właściwie taki będzie też poniedziałek. Aura bardzo zmienna. Trochę słońca, ale też i sporo chmur na niebie, do tego przelotne opady deszczu. Co do temperatury, no to dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 18 stopni Celsjusza, teraz o poranku mamy 12-13 stopni. Ciśnienie spadło.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
2: To już prawie siódma, czas na newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Umowa ma być podpisana w piątek w Szwajcarii. Nie żyje Oliver Tree. Amerykański muzyk, wokalista i producent zginął w zderzeniu dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro. Jego największym hitem było Miss You. Oliver Tree miał 32 lata. Na koniec życiowy sukces polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. To na kortach trawiastych w Holandii pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w rankingu.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Jakbyście mieli za zadanie łapać dzisiaj jakieś sukcesy, to też proponuję tak od samego rana w poniedziałek. To jest dobry termin na to, żeby zacząć. Siódma. Już na zegarach podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Hej, hej.

0: Wild Ones. CI, Florida, w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, ty wiesz, że to już tylko dwa tygodnie. Dwa tygodnie, a konkretnie, czekaj, bo liczę, 10 dni szkoły konkretnie, a w zasadzie to już tylko 9, nie? Bo zakończenie roku szkolnego w Polsce w piątek wypada, 26 czerwca i pewnie nie wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych rolniczych rejonach to jest taka tradycja, taki trend, popularne jest to, że uczniowie ostatnich klas na zakończenie roku zgadnij czym przyjeżdżają, no? Jakbyś miała taki pomysł odjechany.
1: Nie mam pojęcia chyba.
0: Żaden rower, żadna hulajnoga, słuchaj, żadne auto czy autobus, tylko traktor. Czujesz to?
1: No.
0: Taka jazda, niezła jazda będzie na Sunrise Festival. Zagra tam Hiożela, bilety będą u nas dziś wieczorem, już niedługo, więcej szczegółów o tym.

Tak, gramy dla was w poniedziałek rano w Meloradiu. Jak już słyszeliście w newsach Meloradia, bardzo smutna wiadomość dotarła z Brazylii. Nad Rio de Janeiro doszło do wypadku, zderzyły się tam dwa helikoptery. Jedną z ofiar jest amerykański muzyk, znany wam dobrze z naszej anteny, Oliver Tree. Był muzykiem, wokalistą, a także producentem i performerem. Dał się poznać światu w 2017 roku, gdy jego utwór When I'm Down stał się wiralem. To pozwoliło mu podpisać kontrakt z wytwórnią płytową. Pierwszy album wydał w 2020 roku, a kolejny pojawił się już po 2 latach. Można było usłyszeć go również na Coachelli. Latem planował trasę koncertową po Europie. We wrześniu miał z kolei wystąpić w Warszawie. W Meloradiu teraz jego jeden z największych hitów, Miss You i Oliver Tree.

0: Hold on, it feel? Tab Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. No i jak tam wasze przeczucie na ten nowy dzień i nowy tydzień przy okazji? Co? Jest dobrze czy bardzo dobrze? Obstawiam tą drugą wersję. Prawie w pół do ósmej już mamy w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na CTC.eu. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool. Z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
13: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
14: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
15: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
16: Marek, szefowa Cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Lecę. Czy są bilety, czy nie? Uwaga, bo ja się tylko upewniam, że wy pamiętacie, co robimy razem od 31 lipca do 2 sierpnia. Oczywiście imprezujemy na Sunrise Festival. Razem z nami gwiazdy, najlepsi DJ-e z energetycznymi setami dla was. Będą Rehab, Paul Van Dyke, James Hype, Cosmic Gate i Axwell i wielu innych. Jak jeszcze nie macie biletów, to już dzisiaj będzie szansa je zdobyć w Meloradiu. Jeden warunek, musicie być blisko Melo i słuchać uważnie, tak żeby w odpowiednim momencie odpowiednio zareagować. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Mega wydarzenie, na którym bawicie się razem z Meloradiem. A teraz Andy Das za 18.08.

0: Robin Schulz i Butter Times w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na nowy dzień, nowy tydzień, tak żebyście się poczuli naprawdę mocno energetycznie, a tak żebyście wiedzieli, co trzeba, to Marcin Maniusy.
1: Tak, gdyby słuchali nas właściciele lokali gastronomicznych nad morzem, to im powiem tak w tajemnicy, że sanepid rusza nad morze.
0: Uwaga! Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Turn the lights off, you'll stay Jack Styla. To ja jeszcze wam powiem w tajemnicy, że prognoza pogody będzie za chwilę. Podobno ma być cieplej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
22: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
23: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
24: Kasper!
0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy City Vibe w krakowskim Płaszowie.
24: Ciężko się zebrać w poniedziałek, no ale oczywiście już wielu kierowców jednak to zrobiło, siadło za kółkiem, no i ruszyło w Kraków. Widać to na drogach, bo na głównych trasach mamy spory tłok, zwłaszcza na wjazdówkach na 29 listopada i na Zakopiance. No ale mocniej depniemy na hamulec także na Nowochódzkiej, Kamieńskiego i Wielickiej.
10: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
24: Zerkamy za okno, no i sprawdzamy, co w pogodzie będzie się dzisiaj działo. Aura bardzo zmienna, w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, no i też opadów deszczu, więc jak teraz wychodzicie, to lepiej weźcie parasole. Na termometrach dziś maksymalnie do 17-18 stopni Celsjusza, ale spokojnie, bo z każdym dniem ta pogoda i temperatura będzie się zmieniać i to na naszą korzyść, bo pod koniec tygodnia nawet do 30 stopni.
25: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
26: Już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
27: Samochód z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem miał kolizję. Politykowi PiS nic się nie stało. Do zdarzenia doszło wczoraj w Smulsku w Wielkopolsce. 19-latek z innego pojazdu nie ustąpił pierwszeństwa. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sprawdzą, czy wszystkie lokale gastronomiczne na pewno są gotowe na turystów. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, nie ma takiego sezonu, by nie doszło do wzrostu zatruć.
28: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim.
27: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości. A na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, a litr diesla 6,40.
29: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
26: Od rana w poniedziałek dla was podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już ósma. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, hej, hej. Gdy inni gadają, to my już gramy. Jostej, Jack Style, Turn the Lights On.

0: Hit My Heart, Benazi Bros w Meloradiu. Podkręcamy tempo, let's go, bo 12 minut już po godzinie 8 mamy, a to znaczy, wiecie co to znaczy, nie? Że dajemy wam szansę się wykazać. Co trzeba zrobić?
1: Zadzwonić pod 321-321-777, żeby być gotowym na wszystko.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Jak dacie nam dwie takie dobre odpowiedzi na pytania, które się pojawią, to zgarniecie Melomerch. Są fajne skiety i melotorba do zgarnięcia. Przyda się to wam na pewno. Czekamy na was. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz, bo zaczynamy naszą zabawę już za chwilę. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby w Melo. Martin Garrix. Stay.

0: Not so bad, thank you, Dimitri Vegas w Melo, 17 po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Agnieszka, cześć. Cześć Agnieszko, głośno i wyraźnie mów do nas, żeby ci było dobrze słychać. Agnieszka, jak słychać jest i cieszę się, że jedzie do pracy dzisiaj. Jest Dominik też, cześć Dominik.
2: Hej, cześć.
0: Dominik to fan piłki nożnej, który dzisiaj postanowił zostać super tatą chyba jeszcze w dodatku, co?
2: Dokładnie, jedziemy, jest korek, ale jest super, bo dodzwoniliśmy się do was.
0: No i super, to mi się podoba. Dominik, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej?
2: To powiemy razem, Olaf, 3-4, Norwegia!
0: Dobrze, no są nieźli. Czy wy jesteście z Norwegii? Tylko tyle mi powiedz.
2: Nie, ale pogoda
0: ci
2: się taka jak w Norwegii.
0: Trochę można się tak poczuć. Słuchaj, spokojnie, rozgrzejemy was. Uwaga, zabawa, w której za dwie poprawne odpowiedzi do zgarnięcia skiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Panie, panowie, uwaga, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jeżeli u nas obecnie jest 8 rano, to w Portugalii jest 7 czy 10?
2: Dominik.
0: Pierwszy?
3: Tak.
0: Słuchamy?
2: 7.
0: Dobrze.
4: Brawo.
0: Niezły jest. Czy Norwegia, czy Portugalia? Dominik daje sobie radę. Uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Czarna pantera to rodzaj pumy. Prawda czy fałsz?
2: Dominik? Prawda.
0: A, wcale, że nie. No. Zdarza się, ale... A kto to się, Agnieszka, się śmiejesz?
3: Chyba tak. Jakbyś miała perfidnie.
0: To mi się podoba, jest dobrze. Po prostu, wiecie, Agnieszka to taka pantera, która postanowiła wypuścić Dominika. No, dobra, słuchajcie, w tych łowach Dominik...
2: Udało się.
0: Tak jest, dla ciebie jeden punkt. Grunże, z uśmiechem zaczynamy ten tydzień za jedną prawidłową odpowiedź Melotorba. Pantera, Agnieszko, dla ciebie też mamy fajny merch. Już teraz pakujemy i wysyłamy. Pa.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Kipsy PZ w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, uważajcie teraz, bo to jest hit. Mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany przez policję, bo ukradł, uwaga, ukradł 1800 i teraz zgadujcie czego. 1800, nie pieniędzy.
1: Bananów?
0: Nie.
1: Lodów?
0: Nie.
1: Rowerów?
0: Nie.
1: Telefonów?
0: Dobrze. Nie.
1: No nie, to
0: uwaga.
1: Co?
2: Ziemniaków?
0: Dobra, nie. 1800 rolek papieru toaletowego. Słuchajcie, czy on coś wie? Czy znów trzeba będzie wytrzymać 2 tygodnie?
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Aż Choker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej ma.
17: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
19: Jakie klapki i torebka na na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

Mówią Bady w Meloradio. Żeby było wam łatwiej, to my od rana podkręcamy tempo. Słuchajcie, są fajne wyniki fajnych, ciekawych badań. Cebos zrobił takie badania, w których pytał Polaków, jakie są nasze charakterystyczne cechy. No i jestem ciekaw, o czym teraz pomyśleliście, co byście powiedzieli. Uwaga, najczęściej wymieniano, że taką cechą jest pracowitość. Co trzecia osoba pytana tak powiedziała. Ale na kolejnych miejscach, tu robi się ciekawie, znalazły się malkontentstwo, smutek i brak poczucia humoru, a także przedsiębiorczość i ambicja. Czyli takie pomieszanie. Ja mam takie wrażenie, że my chyba trochę za bardzo krytyczni jesteśmy wobec siebie, no. Dajcie sobie tutaj dobrej motywacji do działania w poniedziałek. A my damy wam taką energetyczną muzę. Justin i Nicki.

0: Meduza Don't Wanna Go Home w Melo Radio. Prosto z 30 Meloradia, ten numer możecie w każdej chwili zagłosować na swoje ulubione hity w 30 Meloradia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: A w nich dowiecie się, gdzie zagrzmi i gdzie powieje.
0: I to już za moment w Melo, teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Chainsmokers i John Summit Melo all the time.

0: Podkręcamy tempo. Poniedziałek rano i cały czas w Melo Radio.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Bo
11: Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w

0: dłużej. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: Ponownie o poranku przemierzamy Kraków, no i mocno depniecie na hamulec na 29 listopada w stronę Opolskiej, a także na Mackiewicza i na trasie Wolbromskiej. Tutaj również ciasno. Ścisk oczywiście także na dojazdówkach do Alei Trzech Wieszczów, zwłaszcza na Czarnowiejskiej i Rejmonta.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
1: Spoglądamy za okno, no a dzisiaj kolejny dzień z taką pogodą w kratkę, pochmurno, ale z przejaśnieniami w ciągu dnia, no ale także trzeba lepiej mieć przy sobie parasole, bo co jakiś czas może padać deszcz. Co do temperatury, no to blisko 20, bo dziś maksymalnie na termometrach do 18 stopni Celsjusza. No ale każdy kolejny dzień przyniesie nam coraz wyższą temperaturę przede wszystkim, no i w weekend nawet do 30 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
3: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Zaczynamy od pogodowych ostrzeżeń. Na północy Polski mogą pojawić się burze. To w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i części mazowieckiego. Do tego na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. PKP Intercity wprowadziło letni rozkład jazdy. Po ponad 30 latach połączenia kolejowe odzyskała Łomża, ale to nie wszystko, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: I czas też mogło się Łomża i Ostrołęka oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie. Zyskają to nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi. Przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
4: Jest też mnóstwo wakacyjnych połączeń. Tysiące osób oglądały w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wydarzenie poprzedziła grupa 12 odrzutowców, która przeleciała nad stolicą Ameryki.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: My dobrze wiemy, że niektórzy z was to dzisiaj się też czują, jakby byli w oktagonie wcześnie rano, a naprzeciwko poniedziałek. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin, Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek rano. 12 minut po godzinie 9 trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na otwarciu zaśpiewała m.in. Shakira. Słuchajcie, to był bardzo ważny występ. Wiecie dlaczego? Bo dzięki niemu Shakira była więcej razy na Mistrzostwach niż jej były mąż, Gerard Piqué. Shakira występowała na tej imprezie w 2006, 10, 14 i teraz w 2026. Czyli co? Sportowy sukces, nie?
1: No lepiej gra w piłkę.

0: I found you, switch disc w Melo Radio. Podkręcamy tempo, no i teraz Daria, uważaj, bo to są cenne info, które ci się przydadzą na pewno.
1: No to słucham.
0: No to uważaj, czy na pierwszej randce nadal ważne jest pierwsze wrażenie? Słuchajcie, okazuje się, że już nie, bo pokolenie Z ma dość perfekcyjnych partnerów. Przez ostatnie lata wiele aplikacji randkowych wciskało po prostu taki mit, że gdzieś czeka partner idealny, że wystarczy jeszcze przesunąć kilka profili, napisać tam kilka wiadomości, serduszek kilka wysłać i już się z kogoś spotka. No i sama wiesz, jak to jest, nie, czas mija, a tu nikogo. I teraz uwaga, coraz więcej młodych ludzi zaczyna jednak odchodzić od takiego myślenia i dochodzić do innych wniosków. Jest taki trend określany jako 6-7 dating i on zachęca do dawania szansy osobom, które nie wydają się perfekcyjne na pierwszy rzut oka, ale mają cechy ważne w takiej relacji dłuższej. I te cechy to na przykład są życzliwe, dojrzałe, stabilne emocjonalnie i wzbudzają zaufanie. Bo przecież w życiu nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi w skali od 1 do 10. No nie, no nie.
2: No i nie tylko pokolenie Z tak myśli, wiesz?
0: No nie, no nie. To jest dobra informacja, że nie zawsze ważne jest pierwsze wrażenie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Anima w Melo Radio i Beautiful. Pięknie by było trochę kasy przytulić. No nie mówcie, że nie, bo my mamy szybką kasę dla was. Dawid, na co pójdą pieniądze?
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: I to jest dobry pomysł, żeby zaczęła działać, a raczej żeby słuchać Melo na nowych słuchawkach. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 są dzisiaj do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły. Szybka kasa do wzięcia.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
5: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Danzel w poniedziałek za 18 minut, godzina 10. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że cały czas można dołączyć jeszcze do naszej ekipy, z którą ruszamy na Tomorrowland w Boom w Belgii. Możecie też dołączyć. Jak to zrobić? Trzeba zajrzeć na meloradio.pl, napisać nam dlaczego i z kim chcecie się wybrać na Tomorrowland, no i oczywiście dołączyć wyjątkowe foty i filmy, a potem możecie się cieszyć, tak jak Dominika i Jagoda, które dołączają. Jagoda, taki totalny must have na Tomorrowland to?
1: Bez bidona. Musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: Jasne, że tak. Dominika, dlaczego warto się zgłosić?
2: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: A jak się spełniają, możecie zajrzeć też na naszego Instagrama.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Seth Godin, Melo Radio. Ja jest już Adi, siemanderko.
1: Siemanko, ale z potężną energią tu widzę się odbywa wszystko i działamy. Fajnie, Tomorrowland mi się od razu kojarzy. Szyporansko.
0: Dobre dźwięki, dobre. Za chwilę też będzie nieźle.
1: No stary, zadbam o to. Będzie pięknie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Sobel, Francis i Całe Lato.
2: Całe lato chciałbym pić.
0: I tak podkręcamy tempo w Melo, to ja uciekam, a wy jak samochodem dzisiaj gdzieś się wybieracie, to nie pędźcie za mocno, bo policja kontroluje dzisiaj.
1: No i pada przy okazji, także ostrożnie tam.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
12: Po reklamie.

0: rzut oka na to, co na drogach dzieje się o tej porze. No na szczęście ten poranny, największy szczyt już mamy za sobą, choć nadal w kilku miejscach jednak trzeba mocniej depnąć na hamulec. Na pewno w rejonach Ronda Grzegórzeckiego i Ronda Mogilskiego oraz Ronda Grunwaldzkiego. A co w pogodzie się dzieje? O tym już za moment.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
0: No nieciekawe wieści pogodowe, bo aura bardzo zmienna dzisiaj. Trochę pogodnego nieba, ale też sporo chmur, do tego opady deszczu. No i taka właśnie sinusoida pogodowa dzisiaj nas czeka w kolejnych godzinach. Co do temperatury, no to dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 18 stopni Celsjusza. Na szczęście kolejne dni przyniosą ocieplenie, łącznie z tym, że w weekend to nawet do 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Sąd rozpatrzy dzisiaj wniosek prokuratury o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa lekarza ze szpitala uniwersyteckiego i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem biegłych Jarosław W. był w momencie zbrodni niepoczytalny. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkiej awarii technicznej. O szczegółach Paulina Nawrocka.
3: Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć dziś, ale zarząd województwa wydłużył je do jutra. To z powodu krótkiej awarii technicznej kilka dni temu, gdy nie można było oddać głosu drogą elektroniczną. Przypomnę, że do wyboru jest 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym. Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Można oddać dwa głosy, jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na regionalne, a w puli jest 16 milionów złotych.
0: Od jutra kolejny etap prac remontowych na węźle Kombinat. Prowadzone będą przy pętli autobusowej, a to spowoduje zmiany w kursowaniu autobusów.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Inflacja w maju poszła w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 3,1%. W kwietniu była na poziomie 3,2%. Holandia zremisowała z Japonią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie zostało rozegrane w Arlington. Wybrzeże Kości Słoniowej z kolei pokonało Ekwador 1-0 w Filadelfii, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 na stadionie w Monterrey. Niemcy zaś pokonali Curacao 7-1 w Houston. A teraz Turcja, Grecja i Egipt, bo to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Oferty last minute cieszą się powodzeniem, ale u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
6: Przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać.
5: Tuż za podium są Hiszpania, Cypr oraz Albania.
7: Ty gdzie byś śmignął, bratku?
5: Gdziekolwiek.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Siemano, jest 10:00, jest poniedziałek, ja poniedziałek odczułem, bo napiłem się szejka białkowego i się ubrudziłem. Nie zgadniecie gdzie?
5: Powiem wam, że w bardzo ciekawym miejscu.
7: Siemano, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Halo, Kali, tutaj Vincent Mew w Melo Radio i 14 minut po godzinie 10. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam do was jak zawsze, jak codziennie nietypowe pytanie, które mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać, no bo tak sobie siedzę głośno i myślę, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Czekam na was na WhatsAppie Melo Radio, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam oczywiście na głosówki, bo te najfajniej będzie zagrać na antenie. No i jak zwykle te najbardziej intrygujące, że tak to powiem, zgarną Melo Merch.

0: Iba Nicolau w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 26 minut po 10. Poniedziałek. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim kraszu? WhatsApp Melo Radia. Karolina.
1: Kebab i mój krasz zawsze wyglądają lepiej z daleka.
0: To ciekawe. Mateusz?
2: Jak już teraz jest ostry, to zaś potem dopiero będzie piekło.
0: Zdecydowanie. Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Melo Radia. Nagrywajcie głosówki. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim kraszu? Dajcie znać. Nakrajcie głosówkę na naszego WhatsAppa, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio?
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędnych kręcą okazję. W Auchan!
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl.

0: na raz.
1: Usłyszeć to na żywo, prawdziwe marzenie. Trips i Robert Lewiura. 18 minut do 11. A my w Meloradio lubimy spełniać wasze, te muzyczne marzenia szczególnie. I wiem, że część z was chciałaby się wybrać na tegoroczny Tomorrowland i możecie to zrobić bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Pamiętajcie o fajnej fotce razem, jak imprezujecie, albo jakimś krótkim filmiku. No i poczekajcie trochę, bo się do was odezwiemy. A będziecie mieli okazję posłuchać Davida Guetty, Armina Van Burena, no i samych tych, których tak naprawdę słuchacie na co dzień i ich uwielbiacie. I dojazd macie za friko i w dodatku podczas dojazdu będzie integracja. Także brzmi to jak dobre melo. Wbijajcie, nie czekajcie. I to na pewno też usłyszymy. Just the way you are, David Guetta w Melo.

0: No i to jest kolejna nuta, którą chciałbym usłyszeć na żywo. Shimza i Fire Fire w Meloradiu. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Sztosik. Redaktor Sikora, siemano!
1: No cześć.
0: Co tam?
1: Jak często natrafiasz w internecie na treści zrobione przez AI?
0: Bez przerwy i strasznie mnie te slopy denerwują, szczerze mówiąc.
1: No to będą musiały być oznaczone.
0: O! A to dobre jest.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust, Caris i Zokuria w Meloradio. A ten imprezowy sztos pojawi się punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie zostańcie z Melo.
2: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
12: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką złoty 69. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy City Vibe w krakowskim Płaszowie.
1: Popatrzmy na pogodę dla Krakowa. Aura dzisiaj w kratkę, trochę pogodnego nieba, ale jednak też i sporo chmur na nim. No i co jakiś czas może padać deszcz, więc parasole lepiej mieć przy sobie. Co do wiatru, no bo wszak dzisiaj dzień wiatru, no to wieje w Krakowie z prędkością około 20 km na godzinę w porywach. Na termometrach maksymalnie dzisiaj w Krakowie do 18 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Policja prowadzi postępowanie związane z sobotnim incydentem z udziałem kibiców w Krakowie. Fani pasów wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Zamku Królewskiego na Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, a 3 zostały ukarane mandatami. Za 2 lata na obrzeżach Nowej Huty powstaną pierwsze w mieście spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Park Wiernych Przyjaciół nie będzie oddziaływał na otoczenie, zapewnia miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka.
3: Nie wyczujemy żadnego zapachu negatywnego. Oddziaływania grzebowiska nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami. Tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
1: W parku będzie około 1000 miejsc pochówku. Przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony pod koniec roku. A wczoraj zaczęły jeździć pociągi na zmodernizowanej trasie pomiędzy Nowym Sączem i Marcinkowicami. Wróciły na nią po ponad 20 latach.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Samorząd lekarski z urzędu rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki, która w swoim ogródku zakopywała ludzkie płody. Kobieta w weekend trafiła tymczasowo do aresztu. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
6: To dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
5: Kobiecie grozi nawet 12 lat za kratami. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe prawo będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. A młodzież ma za mało dopaminy, tak twierdzą naukowcy. To może sprzyjać ryzykownym zachowaniom. Z czasem jednak dopaminy przybywa, a to główny neuroprzekaźnik układu nagrody w mózgu.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
4: Ja wam zaraz dam dopaminy i to naprawdę dużo, bo za chwilę odpowiecie na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Kto chce dołączyć z głosówką? Zapraszam, meloradio.pl, szukajcie naszego WhatsAppa. Adi z tej strony.

0: Michał napisał przed momentem: Adrian, nie przypomniałeś o zabraniu słuchawek z domu i zostałem bez Melo do pracy. Słuchaj, da się to jeszcze wszystko naprawić, Michał, naprawdę. Anyma, Elisa i Bad Angel w Meloradio, 15 minut po 11. A propos WhatsAppa Meloradio, na którego pisał nasz słuchacz Michał, no to mam też głosówki odpowiadające na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Wojtek?
1: Crush, jak i kebab, to zawsze najlepiej.
0: To zdecydowanie coś w tym jest. Justyna?
2: Twój crush, tego się nie uwolnisz. Ajsu kebab, tego smaku nie zapomnisz.
0: No coś w tym jest, zdecydowanie. Czekam na kolejne propozycje i przypominam, że za te najbardziej edgy, hardkorowe, fajne, nietypowe pomysły, Melo Merch.
3: Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Dawid Pauza i Magnetic w Meloradiu, 26 minut po 11. 130 uderzeń na minutę, naprawdę mega sympatycznego brzmienia, które świetnie będzie pasowało w towarzystwie słońca. Niestety słońce nie jest nam dane w ostatnim czasie, ale miejmy nadzieję, że to się zaraz uspokoi, no bo podobno w ten weekend ma być nawet i 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Od poniedziałku do środy mocny. Mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Philip George, Wish Your Mind w Melo Radio, czyli klasyka, która godnie się starzeje, no i godnie przypomina o tym, co hulało na parkietach i w sumie hula do dziś. No właśnie, warto spełniać marzenia i tak się zastanawiam, dlaczego warto wziąć udział w naszej zabawie i wybrać się na Tomorrowland?
1: No bo można zgarnąć fajne nagrody i mieć taką możliwość, żeby pojechać w Tomorrowland, gdzie tam bilety wyprzedają się dosłownie w 50 minut.
0: No coś w tym jest, a o tym mówiła Jagoda, wie o czym mówi i wy też możecie śmignąć razem z nami do Belgii i bawić się, no iście za... że dobrze. Jeżeli tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego, dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, no i potem my do was oddzwonimy. Warto!

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej. To jest to nasze słońce dzisiaj, bo pogoda niestety nie dowiozła.
1: A wiesz, że jest takie miejsce w Europie, gdzie nie można używać parasoli?
0: Jak to?
1: No normalnie jest i ja o nim powiem w newsach przed 12.
0: Dobra, w takim razie zamieniamy się w słuch. Jestem turbo ciekawy, gdzie jest zakaz parasoli. Byle nie byłoby to w Polsce w sumie. Nie
1: w Polsce, okay. Na szczęście.
0: Dobra. A już o 12 zagramy Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat w Melo. Punktualnie o 12 zrobimy wam Biebercelle. No bo tym zaczniemy.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrow Land z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstrapolskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
17: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
0: O reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: Aura dzisiaj bardzo zmienna w Krakowie, pochmurno z przejaśnieniami, trochę słonecznych chwil, trochę też opadów deszczu. Na termometrach dziś maksymalnie do 18 stopni Celsjusza, wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie spadło, powietrze w normie. A co w kolejnych dniach będzie się działo? No na szczęście zrobi się ładniej, przyjemniej, będzie więcej słońca i też cieplej, ale w weekend nawet do 30 stopni.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Nie taka krakowska komunikacja straszna, jak ją malują. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Twórcy zestawienia przeanalizowali systemy transportowe w 16 miastach. Pasażerowie mają powody do zadowolenia, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut.
1: A raport znajdziecie na stronie Jak dojadę. Do jutra przedłużono głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Pierwotnie miało się zakończyć dziś, ale zarząd województwa wydłużył je do jutra. To z powodu krótkiej awarii technicznej kilka dni temu, gdy nie można było oddać głosu drogą elektroniczną. Przypomnę, że do wyboru jest 155 propozycji o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym. A w środę święto wolnych książek. Na ustawionych na plantach literackich ławkach będą czekały na czytelników książki o różnej tematyce. Można je będzie ze sobą zabrać.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Ukraina i Mołdawia oficjalnie rozpoczynają proces akcesji do Unii Europejskiej. Na spotkaniu w Luksemburgu oficjalnie otwarty zostanie pierwszy etap negocjacyjny. Dotyczy wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i przestrzegania zasad prawa. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady OT.
6: Budowa zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie, jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, czy ewakuować rannego.
5: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową. I teraz jeszcze zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych na jednej z plaż Sardynii. Z zakazu wyłączone są rodziny z dziećmi do 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 lat. Zgadnij dlaczego.
7: Nie mam pojęcia.
5: Ten zakaz. No bo jakieś zagrożenie pożarowe podobno te parasole powodują.
7: Włosi to naprawdę jednak są specyficzni. Dobrze, że pizzę potrafią zrobić.
8: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
7: Siema, 12 na zegarach, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i cały czas czekam na wasze pomysły z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Meloradio.pl. Tam znajdziecie naszego WhatsAppa.

0: You Go, Moving to the Sun w Melo Radio, 14 minut po 12. Usłyszycie to na żywo już niedługo, dokładnie 31 lipca w Kołobrzegu. Tak jest, bo wtedy Sunrise Festival rusza. Możecie tam być razem z nami, bo my też śmigamy. No i zbić być może nawet pionę z Jugelem, bo będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie Melo Radio po 18, bo wtedy jest duża szansa, że coś zgarniecie. No, a ja wracam do pytania, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu, Marlena?
1: Jest trochę niezdrowy dla mojej psychiki, troszeczkę tuściutki, ale i tak nie mogę się oprzeć.
0: Nice, Marlena, brawo, merch Meloradia jest twój. Muszę ci powiedzieć, że zaorałaś system, bardzo ładna głosówka. Czekam cały czas na kolejne, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Nagrywajcie głosówki na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl.
2: Hej! Tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Repeat It w Melo Radio. Tak gramy, żebyście mieli lepszy dzień. A teraz kindly reminder, jeżeli nic nie jedliście jeszcze, no to jest dobry moment, by się tym faktycznie zainteresować. I przypominajka o wodzie, bo kiedy człowiek zapracowany, to zapomina o tym, a to bardzo niedobrze. Także jedzonko i pitku i do dzieła. Edward Maja, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50%. Taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
6: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carni Love Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138.

zdarzyć. Ale nie ma się tym co przejmować, a takim pozytywnym errorem może być na przykład świadomość tego, że śmigacie na Tomorrowland i możecie to zrobić z Meloradiem. Jak będzie brzmiała hipotetyczna reakcja na to, że wygracie? Jagoda, można próbkę? Aż mnie ucho zabolało, ale warto, nie? Dobra, super, ekstra. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać razem z nami do Belki, to śmiało meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie tam być. No i też ważne, primo, jakaś fotka wspólna, jakieś nagranie, jakiś filmik, to się na pewno przyda. Dojazd macie gratis, także szykujcie się na mocarną integrację. A to usłyszycie na żywo.

0: Run, Run, River, Angels Above Me, David Guetta, Alok, Stick Figure. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy święta Bożego Narodzenia się zbliżają, bo tak trochę klimatem mi zapachniało.
1: Nie, czekamy na lato.
0: No właśnie, i na newsy.
1: A w newsach będą dobre newsy dla kierowców, bo ceny maksymalne paliw będą przyjemne.
0: No.
2: A już o 13 zagramy
0: Gibbs, Dope House for Money i Vin w Melo.

słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Ekspert.
15: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
16: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
17: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
18: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrać.

0: Lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
1: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Dobry news dla kierowców na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,52, a diesla 6,37. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze przed wakacjami. Sprawdzają czystość w restauracjach, barach czy kawiarniach, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
2: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
1: Pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. No i jeszcze Wielka Brytania. Tamtejszy rząd zakaże mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat. Restrykcje obejmą m.in. TikToka, Instagrama i Facebooka.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Wybiła 13:00, siemanko, Adi po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i zaczynamy nowy tydzień, ale spokojnie, zaraz będzie wtorek i zaraz będziemy się cieszyć tym, że piątek jest coraz bliżej. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! A to win!

Wiecie co, dobrze, że jest ta muza, naprawdę. Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 14 minut po 13. Ja mówię, że dobrze, że jest ta muza, bo wiecie co, jakoś ciemno się bardzo zrobiło na niebie u nas i tak się spać mi zachciało, że po prostu głowa mała. Jakaś kawusia, coś, jak będzie ktoś potrzebował, piszcie do mnie, zaraz coś zrobimy, ale spokojnie, odnośnie muzyki to jestem przygotowany i to dość solidnie, bo przed nami facet, który no w dobrym melo dba o to, by Prismatic grało iście pięknie. A mowa o Tiesto, Ritual z Jonas Blue i Rita Ora, to już teraz.

0: Wiecie, gdzie skrywa się prawdziwe piękno? I wiem, co odpowiedzieliście, miałem serce na myśli. Ja was znam. 28 minut po 13, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Axwell Ingrosso, czyli goście, których spotkamy na Tomorrowland i na Sunrise Festival. A More Than You Know poleci. I to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pati, 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Expresie. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Castorama.
24: Teoria.
23: I praktyka.
24: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
23: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
26: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
27: Meloradio.
26: Ale proszę uzasadnić.
27: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
26: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
27: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.

0: Calvin Harris, Rock'n'Roll Man i Lovers in a Past Life w Melo Radio, 18 minut do 14. Z Calvinem to się widzimy. Widzimy i słyszymy w Belgii na tegorocznym Tomorrowland, na który się szykujemy. No Iza już wie, że śmiga. No i tak ciekawi jesteśmy, jak się przygotować do tego cudownego wydarzenia, jak się przygotować do Tomorrowland. Iza, no weź to powiedz.
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: No wiadomo, trzeba się bardzo dobrze i odpowiedzialnie przygotować. A żeby pojechać się spotkać z Calvinem Harrisem między innymi, to wejdźcie na meloradio.pl, dajcie znać z kim, dlaczego chcecie jechać do Belgii. No i też dajcie jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, wiecie co robić. Dojazd za darmochę. Będzie potężna integracja, dobra atmosfera.

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Meloradio. 8 minut do 14. Iga i Mikołaj, siema!
1: Cześć!
2: Hej.
0: Co tam dzieciaki, jak po weekendzie?
3: Dobrze.
1: Mokro
3: trochę. Dobrze, tato.
0: Raz mi wujkują, raz mi tatują. 23 czerwca jest Dzień Ojca. Poproszę
1: życzenia.
4: A już o 14 zagramy.
3: O, nasz ulubiony numer Golden.
1: Jej!
0: Ej, ale byliśmy na strasznym filmie 6, tak, i było tak. Fajne nawiązanie.
3: No, był ciekawy cover.
0: Bardzo zielony. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hejka.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
10: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, zbieg cały czas może mieć przy sobie broń. Prokurator z Wrocławia skazany za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Oprócz 10 tysięcy złotych grzywny ma też 5-letni zakaz wykonywania zawodu. No i jeszcze wakacje za granicą, bo taki wypoczynek wybiera coraz więcej z nas, mówi Mateusz Dul z jednego z internetowych biur podróży.
13: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
12: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej wybieramy Turcję, Grecję i Egipt.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Golden. My tak uwielbiamy ten kawałek z Mikołajem, że zapomnieliśmy się przywitać.
1: No, tak.
0: No musiał wybrzmieć ten kawałek punktualnie po prostu.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wiesz, że dopiero od teraz nam się nalicza, nie? Od tego rozpoczęcia. Mamy już 3 minuty w plecy.
2: Daj spokój, ja po prostu tak kocham Golden. No musiał wybrzmieć punktualnie o 14, ale jesteśmy już dla was specjalnie.
1: jesteśmy. No i będziemy biegać.
2: Nie,
1: między innymi.
2: Nie,
1: ale
2: proszę.
1: Ale po tiramisu.
2: Naprawdę?
1: Aha.
2: To jest jedyny bieg, na jaki mogę się zgodzić. Iga, Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.

0: The Weeknd, Michael Gray, tak podkręcamy tempo w Mono Radio. Mikołaj, czy ty lubisz jednocześnie jeść i mieć wysiłek fizyczny?
1: No właśnie tak średnio, ale wiesz, to czytam sobie o tym biegu dla tiramisu i czuję się oszukany.
0: Dlaczego we Włoszech taki wspaniały bieg będzie?
1: No bo tutaj nie ma nic napisane o tym, że dostaniesz tiramisu na koniec.
0: Bo to się mija z celem. Ty wiesz, że ty biegasz po to, żeby zrzucić kilogramy?
1: No ale to chyba po to się zrzuca kilogramy, żeby móc jeść co się chce, jak na przykład tiramisu, nie?
0: Masz w sumie rację.
1: No właśnie. To jest 10 teraz? Kilometrów. Tak co kilometr powinni dawać tiramisu.
0: I od razu łapę zrobisz,
1: no,
0: nie?
1: No.

0: I od razu uśmiech pojawia się na twarzy. Taki mały ja w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i nie przejmujemy się tą aurą pogodową zupełnie.
1: Dobrze, ja się nie przejmuję, mnie po prostu od niej głowa boli, ale...
0: Wymówki,
1: ale
0: wiesz,
1: się tym nie przejmuję.
0: Wiecznie cię tylko ta głowa boli, daj spokój. Ale ja bym teraz chciała cię zabrać w inny świat.
1: Bo... Co to za świat?
0: No najwyraźniej jest koniec świata.
1: Znowu?
0: Tak mi się coś
1: Jezu,
0: wydaje.
1: Który to już? To przecież przeżyliśmy... Ja chyba sam przeżyłem jakieś 12.
0: Serio, bo pewien 42-letni mężczyzna w Żyrardowie...
1: O, aha. Tylko nie tam!
0: Ukradł aż 1800 rolek papieru toaletowego. O,
1: ale czyli co, będzie jakaś nowa pandemia, tak?
0: Nie,
1: ale pamiętasz, jak za COVID-a była ta cała sytuacja, że ludzie myśleli, że papieru toaletowego zabraknie w sklepach i wykupowali na potęgę. Ja też kupiłem dużo rolek, pamiętam, ale to było jeszcze na samym początku. Nikt nie wiedział, co nas czeka wtedy.
0: A co jeżeli policja złapała tego człowieka, on tylko chciał nam przepowiedzieć, co nas spotka?
1: A co jeżeli on po prostu tak długo tkwił w izolacji, że myśli, że wciąż trwa ten COVID i dopiero teraz mu się papier skończył, skoro tyle rolek potrzebuje?

0: Wiecie, że ta Bredota już 10 minut się ze mnie śmieje?
1: Ale to dlatego, że wyobraziłam sobie ciebie na siłowni. No,
0: śmieszne, wiem.
1: Przepraszam, a w tej godzinie?
0: 10 minut, bez przerwy, słuchajcie, naprawdę.
1: Porozmawiamy o Skolimie i jego wadzie jednej.
0: Tak, ma taki jeden brzydki nawyk.
1: Mankament taki.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
12: Po reklamie.

0: Galantis, Runaway w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu. Ale żeby tak dwie godziny się spóźnić.
1: Brzydko.
0: Brzydko. Ale król Latino najwyraźniej tak może.
2: No i to nie jest pierwszy raz w sumie. My też poznaliśmy go od tej strony. Bardzo się cieszymy, jak Skolim do nas wpada, ale nigdy jeszcze nie był punktualny.
0: Miał być koncert. Znaczy, no był.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: ależ ten kawałek siedzi. Karnawał to nowość na naszej antenie. Gibbs, PZ, For Money, tak podkręcamy tempo. Jak długo to robisz? Jak długo siedzisz w internecie?
1: Bardzo długo. Więcej raczej niż przeciętny człowiek.
2: Właśnie, a ile będzie siedział przeciętny Polak? O tym powiemy w internecie oczywiście. W newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Cali, T. Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, która

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika. I to bez codziennego podlewania.
10: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Twój pupil kocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
16: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
17: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo, co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
1: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
21: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
22: Ula Harciarek on the mic.
23: Najlepsza kolej w Europie powstanie w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło plany rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej.
24: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 km nowych linii kolejowych.
23: Mówił Maciej Lasek z resortu infrastruktury. Po zakończeniu inwestycji między największymi polskimi metropoliami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej 100 minut. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Tyle w internecie spędzi przeciętny Polak. Tak wynika z badania firmy NordVPN. To przeszło 2 lata dłużej niż zakładano jeszcze 4 lata temu. No to jeszcze szukamy słońca w pogodzie i niestety według synoptyków dziś i jutro deszczowo i burzowo, intensywnie padać może zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
25: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a za moment taka historia, że koń by się uśmiał.
26: O, Iga, jak się ciebie żart dzisiaj trzyma.
25: Dziękuję. Mnie rozśmieszyło. Save my love, Kygo, Khalid. Tak zaczynamy.

0: Cleo, łowcy gwiazd w Meloradiu. Tak się podkręca tempo, a w Warszawie dzieją się takie rzeczy, które... Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Szukam jakiegoś odpowiedniego określenia.
1: To jest absurd.
0: Ale to jest absurd.
1: Absurd. Nasza szkapa prawie, że. No więc na Woli warszawskiej ostatnio ktoś zauważył, że stoi zaparkowany samochód. Taki hatchback, niezbyt duży. Aha. A w tym samochodzie siedzi koń i dwa gołębie.
0: Koń i dwa gołębie. Może to był Geralt?
1: Być może. W każdym razie siedziały tam przez kilka godzin i tam ludzie się zainteresowali, nie, że słońce grzeje i tak dalej. No tak. Zadzwonili po służby. W końcu przyszedł właściciel samochodu. Tak? Zaczął się wykłócać z tymi ludźmi. Wziął konia i sobie poszedł.
0: Ale dokąd?
1: Właśnie nie wiem, w nieznanym kierunku jest napisane.
0: Przygoda.
1: Ciężko jest na Woli najwyraźniej znaleźć chłopa z koniem.
0: A co, jak on teraz sobie gdzieś chodzi z tym koniem?
1: No tak, jeżeli ma konia, to po co mu samochód?
0: Bardzo dużo pytań. Tak mało odpowiedzi.

0: Only uwielbiamy. A teraz porozmawiamy o sporcie.
1: No, około sporcie, ponieważ jest wielka drama w Kanadzie. W Kanadzie jest drama, ponieważ Kanada jest jednym teraz z krajów organizujących Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Razem z USA i z Meksykiem. No i były premier Kanady, Justin Trudeau.
0: On jest Katy Perry.
1: Nie pojawił się na meczu otwarcia Kanady. Ale pojawił się na meczu USA, ponieważ tam jego dziewczyna Katy Perry śpiewała na otwarcie.
0: Zyskał w moich oczach właśnie.
1: No, ale stracił w oczach swojego narodu. Powiedział, czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota, ale wiecie, komu kibicuję, żeby zdobył puchar, tak powiedział na odczepkę.
0: Przepraszam bardzo, Katy Perry jest jego żoną, a nie naród, tak?
1: No, to trochę tak jakby, wiesz. Jakby nasz premier kibicował... I niech każdy sobie wybierze jakiś kraj.

0: Magnetic, The Bowsa. Od razu jakoś tak milej się pracuje. A wiesz, kto nie musi pracować?
1: Kto?
0: Myślę, że córki Lewandowskich nie musiałyby pracować, jakby nie chciały.
1: Ale myślę, że jednak będą.
0: Też tak sądzę. A my w tej godzinie porozmawiamy o nowym domu Lewandowskich.
1: O, ale gdzie ten dom?
0: A zdradzimy to wam jeszcze w tej godzinie. Będzie też o nowym studiu Ani Lewandowskiej.
1: Yeah.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maraci.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślinozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: a to Trips i Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Robert Lewandowski jest mistrzem i dlatego ma tyle fajnych propozycji w swoim życiu.
1: No właśnie, propozycja, która teraz wydaje się być najbardziej prawdopodobna, to propozycja ze Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire bardzo chce Polaka mieć w swoim zespole. No i podobno już mu tam pokazywali, co i jak. Mówili: panie Robercie, proszę zobaczyć, tutaj Chicago, to kiedyś wszystko będzie pańskie, a tam akurat będzie miejsce na studio fitnessu pana żony.
0: To jest najważniejsze, żeby Anka Lewandowska miała swoje studio, okej?
1: Tak, ciekawe, czy tam przygotowali dla Roberta taki fotel w rogu.

0: I tak to robimy w tym Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Lubisz bawić się w przebieranki?
1: Wiesz co, no. O co ty mnie pytasz tutaj?
0: Normalna sprawa.
2: O przebierankach tak? będzie w newsach, słuchajcie.
3: A już o 16 zagramy
1: Fast Cars Superstars.
0: No to lubisz czy nie?
1: Powiem tak.
0: Chyba bardzo. Ten numer zagramy punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: Paweł Chudzio, witajcie. Na początek troszkę filmowych propozycji. Zaczniemy od kina pod Baranami, bo tam dziś do zobaczenia film Kumotry. Historia przyjaźni kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. A jutro cykl Replay. Pokazany będzie film Miki i Niki. To jedno z arcydzieł amerykańskiego kina lat 70., które w Polsce dopiero czeka na odkrycie. Gangsterska tragikomedia to opowieść o dwóch przyjaciołach i zawodowej zdradzie, która rozgrywa się w kameralnych, nocnych krajobrazach niszczającej Filadelfii. I jeszcze czwartkowa propozycja z kina pod Baranami, wtedy studencki nocny klub filmowy. Przedpremierowo pokazany będzie najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Przenosimy się do kina Mikro, tam dziś Sny pełne dymu. Kameralna historia przypadkowego spotkania dwojga zupełnie różnych ludzi. Spędzają ze sobą w jednym wnętrzu kilka dni. I jeszcze szybko Rin Club, tam karaoke.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ceny ropy na światowych rynkach najniższe od 3 miesięcy. To reakcja na wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus. Uwaga na oszustów. Podszywają się pod kontrolerów instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że nie prowadzi takich działań. A na koniec święto fantastyki, czyli festiwal Pyrkon. Impreza odbędzie się w Poznaniu. Według nowego regulaminu nie można wnosić rekwizytów przypominających pistolety czy karabiny, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
4: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu.
3: Pyrkon już w najbliższy weekend.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i wiemy, kto się spodobał Cristiano Ronaldo.
2: O, Czekaj, aha, dobra, jemu, że się spodobał.
1: Jemu.
2: To pewnie był Robert.
1: Nie.

0: Marcin Solveig, Alma, All Stars. Cristiano Ronaldo to jest mąż Georginy.
1: Tak, to jest ten słynny mąż Georginy.
0: I piłkarz z zespołu...
1: Tak. Już sam nie pamiętam z jakiego, bo on tam na pustyni teraz kopie w tej Arabii Saudyjskiej. No, ale pojechał z Portugalią na mistrzostwa.
0: Dokładnie. I ostatnio spotkał się ze swoją największą fanką, belgijską influencerką, Celine Dept prawdopodobnie. Mhm. I się nią zachwycił.
1: Tak, powiedział, o, jaka ty jesteś naprawdę piękna.
0: I co na to Georgina, się pytam.
1: Ale będziesz, Cristiano, naprawdę spał na kanapie.
0: Duża szansa. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz.

0: zabawne jesteś, Mikołaj, wiesz?
1: Tak. I co zabawnego zrobiłem? Powiedz.
2: Wszyscy wychodzą na patrol.
0: No, po prostu jesteś.
1: No tak, kaszlałem sobie tylko. A ta już ze mnie bekę ciśnie. Co, Iga, co się z tobą dzisiaj dzieje?
0: Wyspałam się po prostu.
1: Normalnie zachowujesz się, jakbyś pojechała na studia do USA.
0: Naprawdę? A kto tak zrobił?
1: Wiesz co, Helena Englert pojechała i tam trochę studiowała, no i teraz miała taką refleksję a propos swojego czasu spędzonego w amerykańskiej strukturze edukacyjnej i powiedziała tak: mam wrażenie, że się tam cofnęłam w rozwoju przez te pół roku.
0: Ojej, gorzko, gorzko.
1: Ale też mnie to nie dziwi jakoś specjalnie. Oglądałem trochę tych obchodów 250-letniej Ameryki. No... też się poczułem, jakbym się cofnął w rozwoju.
0: Ja powiem tak, Polska górom.

0: faja, faja.
1: Ale pięknie powiedziałeś. Tak podkręcamy tempo. Dobrem narodowym jest Ewa Farna.
0: Tak, ale narodowym naszym polskim czy narodowym czeskim?
1: To niech każdy sobie odpowie na to pytanie już sam. Natomiast dziewczyna wyprzedała sama jedyna stadion. Ogromny, wielki, wow.
0: Brawo.
1: Brawo. Być może, to tylko plotka.
0: Być może?
1: Powstanie o niej film dokumentalny.
0: O,
1: ale to taka
0: może
1: ploteczka.
0: Może być.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
8: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
13: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako drzewka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
14: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Kraków, ulica Stawowa 138. Zapraszamy!
0: O reklamie.

0: Tak podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak mi się to podoba, że możemy was zabrać na takie doznania, na takie przeżycie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i nie zatrzymujemy się, w tym tygodniu też wysyłamy was, czyli słuchaczy Meloradia, na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Kasi.
0: Dzwonimy i mamy nadzieję, że Kasia odbierze, ma 5 sygnałów na to. Trzymamy
3: jest,
0: mocno kciuki.
3: Już liczymy.
0: Bo zgłoszenie jest dobre.
4: Tak, słucham.
0: Cześć Kasia, Iga Mikołaj,
4: cześć.
0: Meloradio.
3: Siemanko.
0: W domu czy w plenerze?
4: W domku.
0: Imprezować, tak? Czy o czym ty myślisz?
4: Jeszcze raz?
0: Rozumiem, że chodzi ci o imprezowanie, a nie o nic tam niegrzecznego.
4: Nie, tylko same grzeczne rzeczy.
0: Bardzo dobrze.
3: No dobra, no to w domu, ale my tutaj dzwonimy w zupełnie innej sprawie niż impreza w domu. Kasiu, w swoim zgłoszeniu napisałaś, że Tosia organizuje Tomorrowland Party co roku.
4: Tak.
3: To zrobimy tak, że teraz my zadzwonimy do Tosi, my
4: dobrze.
3: Nie będziemy nic mówić, a ty, Kasia, powiesz jej, że impreza w tym roku, no niestety, się nie odbędzie.
4: Dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zjedzą mnie emocje.
0: Tosia to twoja przyjaciółka, zgadza się?
4: Tak, zgadza się.
0: Super, to dzwonimy do Tosi. Teraz musisz po prostu zrobić taką grę aktorską, że koniec świata.
4: Dobra.
0: Jesteś gotowa? Okay. To my się wyciszamy i gadaj z Tośką.

0: Halo?
1: Hejka.
0: Hej.
1: Dosia, powiedz mi, czy w tym roku też planujesz tomorrow party w domku?
0: Planuję, a co?
1: Planujesz? No nie wiem, bo może gdzieś się wybierzemy razem?
0: Może, kto mówi?
1: Do Belgii może pojedziemy, Kasia.
0: A no, z kim się o tym numeru dzwonisz?
1: A tak tutaj przez kogoś do ciebie dzwonię.
0: Słuchaj, chciałabym, ale dlaczego do Belgii?
2: Tosia, Iga Mikołaj z Meloradia z tej strony.
0: Dzień dobry.
2: Wiecie, że twoja impreza się nie odbędzie.
0: Dlaczego?
2: Kasia!
0: Lecimy na Tomorrowland!
2: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Co? Ja pierdzielę!
3: Tak, to się dzieje naprawdę. Zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem, prosto do Boom w Belgii.
0: Tu jest Tosia! O Boże, to się wstrzymcie!
2: A to nie koniec. To nie koniec, dziewczyny. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak, bluza, skiety, pomadka, książka.
3: No i mamy też dla was zestaw kosmetyków.
0: O Boże, dziękujemy! Jezusia!
2: Sama mam ciary. Dziewczyny, widzimy się w Belgii.
0: Tomorrowland
4: z Meloradiem. Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: tak fantastyczne miejsca.
1: Tak jest. I nas cieszy to, że wy się cieszycie.
0: Pięknie powiedziane.
2: A już o 17 zagramy
1: Just the way you are, Milky David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, ale najpierw newsy Meloradia.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, która

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
15: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
16: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Chudzie, witajcie, cześć. Na początek naszego spotkania zerkamy do Hype Parku. Tam 25 czerwca Thaiboy Digital, urodzony w Tajlandii raper i projektant, łączy korzenie tradycyjnych tajskich rytmów imprezowych ze skandynawskim chłodem i euforyczną elektroniką. A w najbliższą sobotę w klubie spotkań Poczta Główna czeka nas Noc Słowiańskich Hitów. To takie wiankowe afterparty. Będzie selekcja polskiej muzy, będziecie mogli tańczyć przy polskich przebojach, choćby Dawida Podsiadły, Sanach, Vito Bambino czy Enej. Kluby zostawiamy, a teraz jeszcze wakacyjny piknik na Wesołej. W ostatni weekend czerwca kiermasz na Wesołej. Każdy znajdzie coś dla siebie, od ubrań i akcesoriów i biżuterii po wszelkie dodatki dla ciała, domu i ducha. Będzie kolorowo, będzie wyjątkowo kreatywnie, oryginalnie, lekko i z uśmiechem. Będzie też strefa gastro oraz DJ-e, którzy będą serwować muzę do tańca. Miłej zabawy!
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Minuta do 17, czas na newsy Malo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Kierowcy, uwaga, w tym tygodniu więcej kontroli na drogach. Policja w całej Europie, także w Polsce, sprawdzać będzie trzeźwość kierowców. Przygotowuje też badania na obecność narkotyków. Od kilku dni brakuje truskawek, powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z okolic Goławina na Mazowszu.
5: W tym roku nie urodzę jest.
6: Deszcze, słońce.
7: A ten deszcz pomaga czy nie?
6: Absolutnie nie pomaga.
5: No bo gniję teraz.
4: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca. Smoczyce staną na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowoczesne skanery bezpieczeństwa przyspieszają odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać laptopów z bagażu. A dlaczego smoczyce? No bo maszyny są po prostu wielkie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o przereklamowanych miejscach.
2: Dokładnie tak. Albo powstała rzeczy. Taka ciekawa lista dosyć

0: Sunfelt, Crying on the Dance Floor w Melo Radio. Przereklamowane są Labubu.
1: Są Labubu przereklamowane, a ja bym powiedział, że przereklamowana jest hiszpańska La Liga.
0: Nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś, ale okej, niech tak będzie. No. A co jest według was przereklamowane? Dajcie znać nam na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, a pytamy dlatego, że powstała taka lista właśnie najbardziej przereklamowanych miejsc na świecie. Brytyjski park rozrywki Alton Towers. To jest podobno najbardziej przereklamowane miejsce na świecie. Że drogo i się nie opłaca.
0: Disneyland też tam jest?
1: Właśnie nie.
0: O!
1: Więc to jest, no tak, 10 razy gorzej najwyraźniej.
0: Wow! Dajcie znać, jesteśmy mega ciekawi, co jest według was przereklamowane. To nie musi być miejsce.
1: Nie musi być miejsce, może być cokolwiek. Na
0: człowiek.
1: Przykład, nie wiem, schabowy.
0: Nie, wypluj
1: nie,
0: to.
1: No,
0: wypluj
1: no,
0: to.
1: No, moim zdaniem wypluj. Nie, ale być może ktoś tak uważa.
0: Wypluj to! WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: wrócił, ale mi się kojarzy ten numer z finałem pierwszego światowego Idola.
1: Tak?
0: To też był taki trochę przereklamowany jednak program. Myślę, że po pierwszej serii to już tam...
1: Nie byłam fanką.
0: No dobra, nie, dwie pierwsze serie...
1: Aha.
0: Okej, nie? Top to wtedy było. Ale później to tam.
1: Sprawdzamy, co jest przereklamowane według was i mamy głosówkę od Tomka. Słuchamy cię, Tomku.
2: Siema, ja uważam, że przereklamowane jest chodzenie do pracy. No, pozdro.
0: Podpisuję się pod tym. Też uważam, że jest przereklamowane.
1: Mikołaj! No bo się,
0: słuchaj, chodzisz do tej pracy, na mieszkania nas nie stać, na rachunki nas nie stać, na zakupy nas nie stać. To po co chodzić? Nie musisz to nie iść, taki kiedyś ram był w internecie.
1: Weź się, Mikołaj, skończ to smutne, wiadomo co. I wiesz, co nie jest przereklamowane?
0: Co jeszcze nie jest przereklamowane?
1: Tomorrowland nie jest przereklamowane.
0: A to na pewno, zwłaszcza, że was wysyłamy na Tomorrowland i można się ucieszyć, tak jak dzisiaj Kasia i Tosia.
1: Jaka to była radość, jakie to były emocje. Możecie zobaczyć, jak dziewczyny wyglądają na naszym Instagramie.
0: Tak jest. I możecie też przeżyć tę radość sami. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, pokażecie, z kim chcecie jechać i napiszecie dlaczego. I być może to was też wyślemy do Boom w Belgii na Tomorrowland. Two ships in the night.

0: Lubię cię jak lato, modelki płotarski. Słuchajcie, słuchawki mi się
1: Pierwszy raz widzę, żeby ktoś ten model słuchawek popsuł, naprawdę.
0: Ale one się
1: Brawo.
0: Same popsuły.
1: Samo się popsuły.
0: Natomiast porozmawiamy o parach i o ich zwyczajach, które są wspaniałe i prowadzą do tego, że żyją długo i szczęśliwie.
1: Okej.
0: Nie tak jak moje słuchawki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Marlon Hofstadt sam o sobie mówi, że jest DJ-em Daddy'm. One Night of Love, tak podkręcamy tempo. Co tam przewracasz oczami?
1: To takie podejrzane, że sam o sobie tak mówi.
0: Bo ty też byś tak chciał.
1: Niebezpieczny gość.
0: A w ogóle to pary, które jedzą niezdrowo, są szczęśliwe.
1: O, ale to muszą razem jeść niezdrowo.
0: No, napędzać.
1: Generalnie właśnie to, co robimy niezdrowego, nie tylko chodzi o jedzenie śmieciowego żarcia, ale niezdrowe aktywności podobno nas zbliżają do siebie.
0: Ja nie umiem tego pojąć, ja nie rozumiem, o
1: no
0: co chodzi.
1: No, ja to rozumiem, to wiesz, jak żyjesz jak świnia, to znaczy, że się czujesz komfortowo z drugą osobą, nie? Żeby jej pokazać się z tej najgorszej strony.
0: Genialne.
1: No.
0: W swojej prostocie.
1: Dlatego właśnie trzeba sadzić bączury. Już na samym początku.
0: Mikołaj!

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Dopóki jesteś, dopóki robisz Melo Radio, będzie słońce.
1: To dobrze, że idę na urlop.
2: O, dzięki. Teraz nie będziemy mieli słońca.
1: Szykujcie się na miesiąc bez słońca. Ale jeszcze nie idę, w sensie jeszcze robię program, na spokojnie.
0: No ja myślę.
1: To już niebawem i zagram fajnie.
0: A co?
1: A to puść dżingiel, to ci powiem.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Alesso i Sasha i Destiny. Wyobrażacie sobie teraz taką jazdę nad morze z tym numerem?
0: Bardzo, zawsze,
1: fajnie,
0: wszędzie
1: nie?
0: Z tobą, tak.
1: Okej.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.

0: do 1 i 3 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Wiadomo, kim była ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To obywatel Rosji. Jednocześnie cały czas trwa obława na sprawcę. Problem ze zdatnością wody w zachodniej Wielkopolsce. Chodzi o bakterie coli wykryte w wodociągu w gminie Duszniki niedaleko Poznania. Woda nie nadaje się do picia bez jej przygotowania. A teraz zrobi się gorąco, bo pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Będzie nawet 35 stopni. A jak reszta lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu.
2: Szczególnie gorące mają być sierpień i wrzesień.
1: Dlatego na czas mojego urlopu będę w lipcu, super!
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w melo.
1: No słuchajcie, pogoda chyba sobie wzięła do serca dziś dzień, jaki mamy, no bo podobno jest dziś dzień wiatru. Ale tak jak mówiła Ula w newsach, w weekend nawet 35 stopni ma być i pełne słońce w całej Polsce. Jest na to, na co czekać, więc zaczynamy to odliczanie do piątku. Tu Pychu, siemano, Destiny, Aleso i Sasza, oni na początek.
0: Melo Radio. Idę w

I Can't Wait. To Bob Sinclair i Kajsa w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. O czym myśli Pychu? To jest pytanie, na które mam nadzieję, że zaraz postaracie się odpowiedzieć. A do zgarnięcia będzie nasz Melomer, czy torba i skiety, a także pomadka z logiem Melo Radia. To będzie do zdobycia i już teraz lecą do was podpowiedzi. Dziś myślę o rzeczy, która już teraz jest raczej bardziej dla kolekcjonerów. No i żeby użyć tej rzeczy, jest potrzebny taki specjalny sprzęt. Więcej nie powiem, zaraz będziecie mogli zgadywać. 321 321 777. Ten numer wam się za moment przyda. Już sobie go zapiszcie.

0: 18.18 na zgarach. Hela Henderson i Rudimentale w głośnikach, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem bawimy się w zabawę O czym myśli Pychu. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie, co to jest. No i mamy dla was podpowiedzi. No dziś myślę właśnie o rzeczy. No jest to rzecz już teraz raczej tak dla kolekcjonerów. No i żeby tego użyć, potrzebny jest specjalny sprzęt. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Już widzę, że dzwonią. Możecie zadać pytanie, a możecie od razu strzelać. Siemano, jak masz na imię?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, o czym myśli Pychu? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Pytam, czy odtwarzana jest muzyka z tego?
0: No może być, no.
2: No to winyle.
0: No ale naprawdę, że tak szybko, że już, że od razu?
2: No od razu pomyślałam, jak tego usłyszałam.
0: Aga, masz jakieś winyle w domu?
2: Właśnie, że nie, ale za dzieciaka to nimi rzucałam.
0: Słuchaj, no ja winyla dla ciebie nie mam, ale mam torbę, skiet i pomadkę, taki zestaw od Meloradio.
2: Super.
0: Anima i Joji, to mam za to dla was wszystkich. Beautiful, już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: You For Me, to Sigala i Rita Ora w Melo Radio. Na ten numer między innymi pewnie będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. To już tego lata w Kołobrzegu. Sześć cudownych scen, no i naprawdę niepowtarzalny nadmorski klimat. Jeszcze dziś będzie szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na właśnie Sunrise Festival, więc słuchajcie Melo uważnie, a co piątek od 21 odpalamy Sunrise On Air. Wtedy też warto być z nami, z Melo Radiem. A jeszcze wcześniej, no bo już za moment, zagram między innymi Cyrilla, będzie też topik z Becky G, to na pewno do 19 na Playkę Melo wleci.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Gotowe mieszkanie w Krakowie, ale bez czekania? To możliwe. Inwestycja Kraft Zabłocie to mieszkania dostępne od ręki. Dla singli, dla par, dla inwestorów. Obejrzyj na żywo i wybierz bez ryzyka, bez domysłów i bez czekania na zakończenie budowy. A tylko do końca lipca wybrane lokale taniej nawet o 84 tysiące złotych. Szczegóły wakacyjnej promocji na kraftzabłocie.pl. Kraft Zabłocie. Zobacz i zamieszkaj.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Hi-Fi Superstar, to Fingers w Melo Radio, DJ Adamus i Mafia Mike, a Mafia Mike to jeden z DJ-ów, który pojawi się na naszym projekcie Płynę w Melo. Już w ten piątek robimy 30 Melo Radia z barki nad warszawską Wisłą, no a potem to już tylko odpalamy dobre Melo z DJ-ami. Wstęp za free, wbijajcie, jeżeli jesteście w Warszawie albo chcecie sobie zrobić weekend w stolicy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już teraz czas na gorącą nowość, no i jednocześnie propozycje do 30 Melo Radia. Kto wie, być może na barce to będzie premiera. Mikolas i nasz polski Trips to Hard to be Humble.

0: Mockingbird. Tiesto, a razem z Tiesto ci, którzy wystąpią na tegorocznym Tomorrowland, czyli Dimitri Vegas, Like Mike i Gabry Ponte, a wy też na Tomorrowlandzie możecie być. Wysyłamy was tam do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć tę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam napiszcie, opiszcie waszą ekipę, no i przede wszystkim wyślijcie zdjęcie albo filmik z kimś, z kim chcielibyście tam polecieć. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a już teraz powiem wam, co zagramy za moment.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten kawałek punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Meloradia, a w oczekiwaniu na 19:00 to właśnie wbijajcie na meloradio.pl, no i zgłaszajcie się po to, żeby pojechać na Tomorrowland. Warto.

0: Select. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%. Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Idę w Melo. No i mamy już punktualnie 19 na zgarach. W tej godzinie wydarzy się sporo, więc warto zostać z Melo Radiem, no bo już muzycznie jest to sztos. Webauza i Magnetic, ten numer wam zagram. Będzie klasyczek Out of Touch at United Nations, a zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. A ja jestem Pychu, siemano. Fajnie, że wy też jesteście po drugiej stronie.
4: Melo Radio. Idę w Melo. Nicki Minaj.

Magnetic to Webauza w Melo. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: Ach, nie wakacjami. Duke Dumont i Ocean Drive. 19:19 na zegarach. Szybka kasa. No i to jest ten moment programu, który muszę wam przyznać bardzo lubię, bo to jest ta chwila, kiedy mogę wam rozdać kasę. 200 zł, po taką szybką kasę zgłaszaliście się na meloradio.pl. No i ja teraz klikam guzik, o właśnie kliknąłem, no i mam nadzieję, że połączę się zaraz z Laurą. Czekamy maksymalnie 5 sygnałów, Laura weszła na meloradio.pl, no i ma fajny plan na to, jak hajs wydać. 2 sygnały już za nami, Laura, to jest ten moment, żebyś ten telefon odebrała. Bo długo czekać nie mogę. 3 sygnał już za nami. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo tutaj. Laura, nie rób mi tego. Ej, dziewczyno. Halo. A, i niestety, 5 sygnał minął, a to oznacza, że musimy lecieć dalej. Jeżeli chodzi o szybką kasę od Meloradia, no to wybieram numer 2, czyli w tym momencie dzwonimy do Konrada, który mam nadzieję, że tym razem ten telefon odbierze, no i że tu będą mniejsze problemy. Już właśnie w tym momencie wybieram numer i mam nadzieję, że Konrad da radę odebrać. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo. Tak właśnie działa szybka kasa od Meloradia. Numer jest już wybrany, więc mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał i że Konrad ten telefon odbierze. No halo, sygnał. O! Sygnał jest, więc miejmy nadzieję, że Konrad też jest po drugiej stronie.
1: Halo, halo.
0: Halo, siemano, cześć, tu Pychu, Meloradio. Słuchaj, stary, opowiadaj szybko, na co byś 200 zł chciał przeznaczyć od Melo.
1: Na odstrężowanie się na ściance wspinaczkowej z dziewczyną.
0: Okej, okay, czyli jest taka wasza forma relaksu.
1: Tak, tak.
0: Ale to bardziej, wiesz, jesteście razem, czy ty ćwiczysz, a ona podziwia?
1: Nie, to właśnie bardziej ona ćwiczy.
0: Znaczy, a, ty podziwiasz, dobra!
1: Dokładnie.
0: Stary, no to żebyś miał takie piękne widoki, to ja ci w tym momencie 200 zł daję, taką szybką kasę od Meloradia, pędź już do bankomatu.
1: Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Szybka kasa od Meloradia.

0: Better Times. To Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 29 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego nie warto zachodzić za skórę bobrom. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
2: i Daria.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Szybkie przypomnienie części ciała po angielsku: Head, Shoulders, Knees and Toes to Offenbach w Mela. Nie warto walczyć się z bobrami, no bo one wrócą ze zdwojoną siłą. No jak czytam, przekonali się o tym w Obornikach obok Poznania. No komuś nie spodobała się tama, jaką zbudowały sobie bobry, no i postanowił ją zniszczyć. No myślał, że w ten sposób przegoni te zwierzaki, a te się wkurzyły, no i zamiast jednej tamy zbudowały 7 nowych. No i tak sobie w sumie pomyślałem, że te bobry to trochę jak my. Na przykład kiedy prosimy o podwyżkę i za którymś razem liczymy, że szef w końcu się podda.

0: Pokaż mi, co buję, czy ja.
1: Santa Cruz w Melo. Tak, gramy, za chwilę wybije 20 i będziemy grać dalej.
2: A już o 20 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Ten kawałek punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo Radio.

0: Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet 2.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
0: Po reklamie.
3: Idę w Melo.
4: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie się wydarzy. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, a muzycznie też nieźle. Calvin Harris i Dua Lipa za moment wpadną. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Queen to Gibbs w Meloradiu. 13 minut po 20 to było coś dla fanów szybkich samochodów, a teraz mam coś dla fanów naprawdę mocnych imprez.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo będziemy od 31 lipca do 2 sierpnia na Kołobrzeskim pod Czelu. Tam odbędzie się Sunrise Festival, impreza z naprawdę ogromnymi, ponad 20-letnimi tradycjami, na której w tym roku zagrają m.in. James Hype, Scooter, Meduza i wielu innych. A ja mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca na Sunrise Festival, żeby ją zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrajcie głosówkę. Chcę usłyszeć, do którego DJ-a chcielibyście wbić na scenę na seta, no i dlaczego akurat do tego. Czekam na wasze głosówki i odpowiedzi. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Marshmello i Ellie Goulding. Save My Love, Save My Love. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i mocno też będziemy podkręcać tempo razem z wami w Kołobrzegu, no bo oczywiście będziemy na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Kołobrzeg stanie się stolicą muzy elektronicznej. No i mamy dla was wlotki. No i zapytałem, do kogo, jeżeli byście mogli, to chcielibyście wbić na scenę na seta i dlaczego? No i dziękuję za wszystkie głosówki na WhatsAppie, ale Radek skradł moje serce.
2: Siema. Najbardziej chciałbym wbić do Skutera na imprezę, na scenę. Pytacie dlaczego? W tym roku jest 20 lat, jak Skuter miał koncert w Gdańsku. Mój tata zawsze się chwali, że na tym koncercie bawił się najlepiej ze wszystkich koncertów, na jakich się mógł w życiu pojawić. I chciałbym razem z nim wbić takie wspomnienie, by to było dla mojego ojca. Mi się wydaje, że całkiem spoko pomysł.
0: No, jak tata i syn rozwalą Kołobrzeg, to ja nie wiem, czy będzie co z tego zbierać. Radek, dzwoń do taty i mów, że jedziecie razem na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy jego dzień w tym momencie trafia w twoje ręce. A jak już będziecie na Sunrise Festival, to możecie też posłuchać tego gościa, bo on też tam zagra. James Hype i Serotonin, jego nowość. Gramy już teraz. To jest Meloradio.

Jack Jones i Jemny Kay w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że wy też jesteście. A kiedy byliście ostatnio na weselu? No i właśnie, tu pojawia się odwieczne pytanie, ile dać do koperty? Ile tam włożyć naszej młodej parze? No i zostały przeprowadzone badania. Jak czytam, wesele na 100 osób to koszt około 100 tysięcy złotych, matko boska. No i czy nowożeńcy tyle w kopertach dostają? No właśnie, różnie z tym bywa. No ale średnio to około 40% tego, ile wydajemy, tyle znajdziemy w kopertach. No właśnie, czyli jak wydamy 100 tysięcy, to dostaniemy w kopertach 40. No to jak tak ma wyglądać inwestycja w dalsze życie, to ja dziękuję. Yearbooks i Babylon, jego nowość już teraz w Meloradio.

0: prywatnie, to jedno z moich ulubionych nowości, jakie gramy na antenie Meloradia. Cascade i Meet Again, tak gramy jeszcze przed 21. No a skończył się mecz Hiszpania kontra Republika Zielonego Przylądka. I to kolejne ogromne zaskoczenie tego mundialu, 0-0. Ale kolejne spotkanie przed nami, między innymi za chwilę wystartuje mecz Belgia-Egipt, no a potem o północy Arabia Saudyjska-Urugwaj i u trzeciej w nocy kolejne spotkanie. No i teraz przyznać się, ile nocy już zawaliliście przez mundial. Choć tak to nie to samo, co jakby grały nasze orły, co nie?
1: A już o 21 zagramy.
0: Andy Dusty Harris, będzie Zokaria. Ten numer, którego znacie i kochacie, pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: Słuchaj na 101.3 FM. Idę w Melo.
1: No i cyk, mamy już 21 na zegarach w poniedziałek, a to dobrze, no bo poniedziałek oznacza, że już papa, możemy mu mówić, pomachać mu już, niech odchodzi jak najdalej, no bo to jest już coraz bliżej do weekenda. Weekend ma być upalny, więc jest na co czekać i do czego odliczać. No to co, odliczajmy razem. Dużo dobrej muzy mam dla was w tej godzinie, będzie zupełna premiera, no ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Taylor Swift i The Fate of Ophelia, to wam na pewno zagram, będzie Sophie Ellis Bextor, jej kultowe Can't Fight This Feeling, a zaczniemy od Zokarii, to Andy Dusty Harris. Tu Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście. Melo Radio. Idę w Melo.

Talk to you. To Enader w Melo Radio, 14 minut po 21. Na wczoraj dotarły do nas niestety smutne informacje. Nie żyje Oliver Tree. Zmarł w katastrofie lotniczej w zdarzeniu dwóch helikopterów na Rio de Janeiro. No gość, który miał naprawdę niesamowitą charyzmę, stylówki, osobowość, no i przede wszystkim talent. Miał wystąpić we wrześniu w Warszawie. No to się już niestety nie wydarzy, ale jego hity z nami na pewno zostaną. No i przypomnijmy sobie już teraz. To jego największy sukces. Oliver Tree i Robin Schulz. Miss You. Już teraz w Melo Radio. We'll be right back.

0: Za każdym razem, jak tego słucham, to mam po prostu czary. Kultowa sprawa na antenie Meloradia. To Velvet i Fix Me, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Self-Aware to numer, który zdobył ogromną popularność na TikToku. No mi się wyświetla non-stop. No i kojarzy mi się w ogóle z takim momentem, kiedy wiecie, w randomowy dzień w wakacje wstajecie o 4 rano, no i lecicie nad morze z ziomkami. Taki vibe ma ten numer. W oryginale jest to grupa Temper City. No i brzmi ten numer dokładnie tak.

0: No i właśnie, w oryginale jest to grupa Temper City, a paluszki w tym numerze pomaczą też Lumix, no i zrobił podkręconą wersję. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Don't Wanna Go Home. To Meduza i Only Come Amile w Meloradio, a wy pamiętajcie, że wysyłamy was na Tomorrowland prosto do Belgii. Cały czasem możecie się zgłaszać na meloradio.pl, tak jak zrobiły między innymi Kasia i Tosia, które dziś się dowiedziały, że jadą razem z nami. No i Kasia, kogo ty chcesz najbardziej na Tomorrowlandzie zobaczyć?
1: Fischera chyba. Wiem, że to jest Tosi w ogóle ukochany artysta.
0: A jeżeli wy chcecie między innymi do Kasi i Tosi dołączyć, meloradio.pl, tam szczegóły naszej zabawy, a na Tomorrowland zagra też między innymi ten pan. Lost Frequencies, już teraz w Melo.

Karnawał. To Gips i PZ w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 22. Ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo, waszej liście hitów. Kolejne notowanie już w piątek po 18 z nadwarszawskiej barki. Wstęp za free, możecie wbić, współprowadzić ją razem ze mną. Szczegóły na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradiem.
2: Ekstra, dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Ale sztosy.
1: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
8: Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Witam i zapraszam. To komedia o współczesnych randkach i kryzysie samotności. Pantera z Tindera to najnowsza propozycja teatru Praska 52. Przedstawienie powstało z okazji 20-lecia działalności tej sceny teatralnej.
9: Krakowska premiera.

0: Dzień dobry, nazywam się Jan Jakub Należyty, jestem autorem. Piszę również z największą przyjemnością dla Teatru Praska 52. Bywam aktorem w tymże teatrze we własnych sztukach, no i tam podejmuję próby reżyserskie.
1: A pretekstem do naszego spotkania są wielkie obchody 20-lecia Teatru Praska 52. Z tej okazji Państwo wystawiacie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem, choć nie powiem nieco zawadiackim, Pantera z Tindera. O czym to jest spektakl?
0: No to jest spektakl o miłości, jak wszystkie moje spektakle. No w zasadzie wszystko, co piszę, to dotyczy tego wielkiego, cudownego uczucia. To jest spektakl o miłości, a w zasadzie o poszukiwaniu miłości, o tym, dlaczego w pewnym momencie życia naszego wspólnego pozwalamy na to, żeby nasza miłość, którą deklarowaliśmy i obiecaliśmy sobie aż po grób na ślubnym kobiercu, powszednieje i zamiast, jak mówi mój bohater w jednej ze scen, pielęgnować tę, która nadawała nam sens życia, szukamy innej miłości na już, na teraz, na wczoraj, na natychmiast.
1: Ale dzisiaj to nie jest łatwe zadanie.
0: Taka miłość na wczoraj, na już?
1: Na już, na dzisiaj, na zawsze.
0: No, na zawsze to nie, ale na już to już. Ale na już to już. Dlatego no, przecież są te wszystkie portale randkowe, poznaniowe się i tak dalej. Że przecież tam nie chodzi o to, żeby spotkać się i wyznać sobie miłość, tylko chodzi o zupełnie coś innego, no. No co, o coś, co jest konsekwencją, że tak powiem, miłości, ale bez miłości.
1: W takim razie, jak chcecie to wszystko przedstawić na scenie Teatru Praska 52?
2: Ewa Romaniak, jestem aktorką Teatru Praska 52. Myślę, że najlepiej na ten temat powie sam reżyser, natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, że zarówno mój partner sceniczny, czyli Jan Jakub Należyty, który w pierwszej części jest mężczyzną poszukującym miłości, innym niż w części drugiej, ja konsekwentnie prowadzę tę samą postać, gdyby w pierwszej i drugiej części. Jestem panią prokurator, która okazuje się, że też pragnie być kochana prawdziwie i kochać prawdziwie i szuka. I mam nadzieję, że udaje się nam w trakcie tego spektaklu obronić miłość szczerą i myślę, że dochodzimy wspólnie do wniosku, że doświadczenie i to, co przeżyliśmy już wspólnego, i mądrość życiowa sprawiają, że jednak uznajemy, że te portale, to wszystko, to jest nam kompletnie niepotrzebne. I tym samym dajemy widowni do zrozumienia, że może warto się zastanowić nad sobą, nad swoimi relacjami i jeżeli jest coś do poprawienia, to że nigdy nie jest na to za późno.
0: A wcześniej oczywiście, tak jak kiedyś powiedziałaś, po wyjściu ze spektaklu należy posprzątać wszystkie swoje komórki, wiadomości i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, że już tego nie chcemy. Pytała pani, jak to pokazujemy. Bardzo skromnie, bardzo kameralnie. Pantera z Tindera, komedia kameralna, to jest dosyć bardzo uzasadniony tytuł do tego, co widzowie nasi zobaczą. Dzieje się w kawiarnianym półmroku. Obie części przy stoliku. Oczywiście coś nam się przy tym stoliku dzieje, nie siedzimy przez cały czas, ale generalnie liczy się tutaj człowiek, rozmowa, słowo i trochę muzyki.
2: I emocje.
0: Emocje to są wpisane w granie postaci. To no wiadomo, bez emocji nie ma niczego.
1: Ale kto jest tą panterą? Czy to jest jednak mężczyzna? Czy tutaj łowcą okazuje się kobieta?
0: Kobieta, no gdzie ja? Ja jestem tygrys. Jestem tygrys 62.
2: Nie widzi pani, że tu siedzi przy pani tygrys? Nie. Jak z wrocławskiego zoo.
0: Ten taki najstarszy i najpiękniejszy, nie? No.
2: Drapieżny.
0: Tak, drapieżnik serca. W każdym razie wydaje mi się, że ja napisałem kilkanaście komedii i im dalej w las, tym mniejsze formy piszę po prostu. Także zostało nas dwoje. Ewa Romaniak jest tą tytułową Panterą. Gra tę samą postać, ja gram dwie postaci. Spektakl dzieje się z przerwą, bo można skorzystać z świetnych artykułów, które serwuje nowo otwarta kawiarnia przy Teatrze Praska 52. I no nieskromnie powiem, że prawdopodobnie niewykluczone, aczkolwiek albowiem, możemy spodziewać się sympatycznego wieczoru. Dlaczego mówię sympatyczny? Przyszła moja znajoma aktorka kiedyś na, a ona jest bardzo wymagająca, na spektakl i powiedziała, że to jest ten wcześniejszy narzeczony mojej żony, który został notabene już zagrany 84 razy, a trzeci sezon dopiero się kończy. Powiedziała, że to bardzo sympatyczne przedstawienie. Ja właśnie, wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie dla tego typu pisania, którego efekt zobaczycie Państwo już niebawem.
3: Pantera 36. Tyle samo lat.

0: emocjonalnie. Szukam samca alfa. Mężczyzny odpowiedzialnego, wolnego, szarmanckiego, bez nałogu. Wysokiego, przystojnego bruneta o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha. Mam magistra.
1: Tygrys 62. Samiec alfa. Mężczyzna odpowiedzialny, wolny i balony. Alkohol okazjonalny. Wysoki, przystojny brunet o oliwkowej skórze i atletycznej budowie ciała. W typie nieokiełznanego Włocha. Magistra nie mam.
2: Bardzo fajnie sobie tu Państwo wymyśliliście, no bo jednak Pani Prokurator to wydaje mi się na co dzień może jednak przerażać mężczyzn, tak? Jako kobieta reprezentująca bardzo silny zawód.
3: Tak, absolutnie tak, dlatego też ja jestem wymagająca. Ja myślę, że ten kontrast, który został zbudowany już na etapie właśnie tworzenia postaci przez autora, że już jest intrygujący, bo rzeczywiście pani elegancka, wytworna, światowa, na poziomie bardzo wysokim, elokwentna i ona tak naprawdę umawia się na randkę z jakimś tajemniczym tygrysem. Tygrys.
1: Notabene tygrysem się nie okazuje tak naprawdę, raczej, ja wiem, nawet antylopą nie jest, taki jest. Na...
3: Jaką antylopą? Jakaś meduza rozmemłana.
1: Koczurek podstarzały.
2: A skąd pan czerpał inspirację? Czy to z jakiejś obserwacji znajomych, zasłyszanych opowieści?
1: Rozmawiałem z moją pasierbicą, która no, miała jakieś tam zakręty życiowe i poznała paru panów na Tinderze, jak to jest i tak dalej. I ona mnie zainspirowała, że o tym warto napisać, bo to jest temat bardzo współczesny. Co do szczegółów, no to bardziej sobie wyobrażałem, bo ja się na tych Tinderach nie znam. Zresztą w tajemnicy pani powiem, że przy mojej urodzie nie muszę szukać kobiet przez internet. No to tak na marginesie. W każdym razie, czym jest moje pisanie? W ogóle chyba pisanie jest opisywaniem życia tak naprawdę, z odrobiną wyobraźni. Troszeczkę zmieniamy tam te różne rzeczy, żeby, znaczy dla potrzeb konkretnego obrazu, czy sztuki, czy piosenki i tak dalej. Z życia, bo niektóre nawet, niektóre dialogi wynikają z życia, o dziubaniu masła na przykład i tak dalej, to jest z mojego życia. Moja była żona zabraniała mi dziubać masło, a masło było ciągle twarde. Więc kiedy rozmawiałem z nią na ten temat, żeby, no to może chociaż połowę kości...
3: No nie zdradzaj. To ja, no dalej nie mów, bo powiem ja. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że znamy się już paręnaście lat z Janem Jakubem Należytym i ja uważam, że akurat Kuba jest niezwykłym obserwatorem rzeczywistości i tego, co nas otacza. I on potrafi naprawdę wyłapywać takie smaczki i ma specyficzny bardzo rodzaj poczucia humoru, który według mnie jest naprawdę fantastyczny i on te smaczki potrafi w odpowiedniej kolejności wykorzystać, rozbudować albo skrócić i stworzyć z tego po prostu konstrukcję, która tworzy spektakl. I to rzeczywiście jest zabawne i ja po raz pierwszy, kiedy przeczytałam tekst Pantery z Tindera, to pomyślałam sobie tak, jak się z nim zobaczę, bo tak to przez telefon to może będzie coś tam kręcił, kombinował, ale jak się z nim zobaczę i spojrzę mu w oczy, to ja zapytam, w którym momencie skorzystał z historii, z której z naszych wspólnych przyjaciółek? No i tak się stało. I się okazało, że dużo racji miałam, prawda?
1: Tak, ty masz zawsze rację. No, ale tak jak w sztuce. Andrzeja?
0: Tygrys?
1: Tygrys.
0: Pantera.
1: Dobry wieczór.
0: Samiec alfa przysłał pana w zastępstwie.
1: Dobre. To ja.
4: we własnej osobie.
2: Teraz mi się tak właśnie przypomniało, jak Państwo opowiadacie o swojej sztuce, że motyw prawniczki pani prokurator jest bardzo lubiany w serialach, nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Myślę, że wszyscy kojarzymy chociażby Ellie McBeal sprzed lat. Czy pani się inspirowała właśnie jakąś taką postacią?
3: Tak naprawdę nie szłam tak daleko. Ja uznałam, że dla mnie najważniejsze, co będę chciała przekazać widowni, to będzie to, że ja bardzo pożądam miłości, uczucia, ciepła i bez względu na to, co się wydarzy, to podejmuję ryzyko spotkania się z tajemniczym mężczyzną w kawiarni.
1: To szukanie miłości to takie kompulsywne, rozpaczliwe, to jest niestety znak czasów. No. Jest mnóstwo, czytałem, bo to też trochę korzystam z wiedzy ogólnej, kiedy potrzebuję jakiś, na przykład z internetu dowiedziałem się, że na świecie są 4 miliony kobiet.
3: Miliardy
1: kobiet, między 8 a 8,5 miliona ludzi w Polsce to są osoby samotne. Co prawda, single, może niekoniecznie samotni, ale żyjący sami. Samemu i po prostu świat zwariował do tego stopnia, że wszystko stało się na wyciągnięcie ręki. Zamawiamy miłość jak pizzę na telefon trochę. No. Żyjemy szybko, chcemy szybko zarobić, chcemy szybko kupić mieszkanie w najlepszej dzielnicy, bierzemy kredyty, pracujemy w korporacjach, nie mamy czasu w tych mieszkaniach mieszkać. Nagle przychodzi krach, pracodawca mówi: stary, niestety przykro mi, muszę cię zwolnić. I życie się wali, bo rządzi nami po prostu pieniądz, chęć zdobywania, chęć pokazania innym, na jakim my to poziomie też możemy żyć, a to jest tak wszystko złudne, naprawdę.
3: To jest złudne, a my pożądamy miłości, która jest niepojęta, ale dzięki której możemy pojąć wszystko.
2: A najbliższa okazja, żeby zobaczyć spektakl o miłości w czasach aplikacji już pod koniec lipca. Teraz przerwa.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Lajkonik znów przeszedł ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych tradycji naszego miasta. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
5: Z mikrofonem przez Kraków.

0: Marek Sikora, Tatar.
1: Krzysztof Zubel, Tatar.
2: Ile lat Państwo biorą udział już w pochodzie Lajkonika?
0: Ja jestem piąty raz.
1: 6 lat.
2: A jak długo trwają same przygotowania dzisiaj, żeby się przygotować, wystroić, ubrać takie piękne stroje?
0: Czy dzisiaj, no to od świtu, czy od 8.30 się przygotowaliśmy, a tak to próby do szyjnych tańców i do walki Tatarów z włóczkami, no to jest mniej więcej 2 miesiące raz w tygodniu takie 2 godziny ćwiczeń.
2: To proszę powiedzieć, co panowie dzisiaj założyli, co macie na sobie?
0: Matki, jakie trudne pytania. No czapka tatarska. W sumie to nie jest kontusz, no bo nie jestem, że tak powiem, szlachcicem. Buńczuk. No i buty tatarskie.
2: Wygodne te buty?
0: Szczerze? No, jak to się wytnie, to wygodne.
2: Ciężki ten wasz strój?
0: Nie no, nasz jest, czy mój akurat nie jest przewiewny, kolega ma gorzej, ma zbroję. Także dzisiaj pogoda idealna, bo nie zagotujemy się.
2: A czy jakoś panowie się specjalnie przygotowujecie prócz samego stroju, jeśli chodzi o waszą funkcję, żeby wczuć się w waszą rolę?
1: A to tak, to jest niezbędne. Trzeba wyglądać groźnie.
0: Kolega się nie goli 2 tygodnie, żeby groźnie wyglądać?
1: Charakteryzacja musi być. Musi być charakteryzacja taka.
2: Ale pana strój się różni nieco od stroju kolegi.
1: No tak, no bo każdy ma inną funkcję.
2: A proszę powiedzieć, na czym polegają te różnice, bo pan ma na sobie jakby, no nie wiem, musi pan chyba sam przedstawić, co ma pan na sobie.
1: Mam zbroję skórzaną, która chroni przed strzałami i przeciwnikiem.
2: I powiedziałabym, że panowie są dzisiaj odpowiednio ubrani do pogody.
0: Znaczy, ja jestem z tych bogatszych Tatarów, bo jestem w takim stroju, że tak powiem, bardziej wyjściowym, kolega tutaj do walki, a ja jestem, że tak powiem, jako dowódca. Nie no, pogoda dzisiaj naprawdę udała się, baliśmy się, że będzie deszcz, ale słońca nie ma, więc w zeszłym roku było 30 parę stopni, można powiedzieć, ciężko było.
2: To teraz tak umiarkowanie.
0: No fajnie.
2: Czyli zamówiliście panowie pogodę?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Dla Lajkonika zawsze pogoda jest.
3: Piotr Zubel, moją funkcją jest udział w Lajkoniku jako Tatar. Przed pochodem mamy specjalne próby. Co poniedziałek spotykamy się w pałacu w Krzysztoforach i ćwiczymy, przygotowujemy się na te wielkie właśnie wydarzenie. Przygotowujemy się na też, bo ogólnie tańczymy. Jest taki wielki pokaz, że będziemy po prostu walczyć, ale to i tańczyć.
2: Czyli nie tylko chodzi o to, żeby ładnie wyglądać, ale jednak trzeba zadbać o tą kondycję.
3: Tak.
2: Czyli ile tygodni wcześniej zaczynaliście?
3: Jakoś 3-4 tygodnie wcześniej, ale ogólnie jeszcze trwają warsztaty w przedszkolach. No i tam też jest poznawana tradycja, dzieci dowiadują się ciekawych rzeczy.
2: I edukujecie?
3: Tak.
2: I co dzieciom przekazujecie? Jaką wiedzę?
3: Historię, która dawniej była i się wydarzyła. Żeby też dużo wiedzieli o Krakowie.
2: Czy dzieci są zainteresowane?
3: Bardzo.
2: Co wiecie na temat Lajkonika?
4: Że ma bólawy i jak się uderzy, to przynosi szczęście.
2: Co jeszcze wiecie?
4: Że ma czapkę z księżycem.
2: No właśnie, co wam się podoba najbardziej w Lajkoniku?
5: To, że z tego jest święto.
6: Że są ładne stroje.
7: Że ma konia takiego i ładny strój.
8: Że to jest taka legenda, że w nocy Tatarzy chcieli zaatakować Kraków.
9: Wiemy, że oni są ubrani za Tatarów.
10: I że przebrali się za Tatarów i chcieli zrobić kawał krakowianom właśnie.
2: Ale mamy też tutaj panią w pięknym stroju, w stroju bronowickim. Proszę coś powiedzieć.
11: Tak, ja jestem krakowianką z dziada pradziada i staram się kultywować te tradycje krakowskie, w tym noszenie stroju krakowskiego, w którym się czuję po prostu u siebie, tak? I u siebie czuję się w Krakowie i w stroju, więc staram się tam, gdzie mogę, wystąpić w nim, żeby pokazywać też innym, że nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne, barwne i zachęcam wszystkich, wyciągnijcie stroje krakowskie ze swoich szaf, a jeśli nie macie, to je uszyjcie.
2: To jak często pani wyciąga z szafy?
11: Ja działam w zespole folklorystycznym także dosyć często na potrzeby sceny, ale na potrzeby własne, zawsze Boże Ciało i takie okazje jak dzisiaj.

0: Piotr Ziętara, prezes zarządu wodociągów miasta Krakowa.
1: Jak ważna jest ta tradycja dla Krakowa, dla państwa, dla wodociągów?
0: Znaczy, to jest niesamowita rzecz, że jak się zostaje szefem miejskich wodociągów, nie ma się do końca tej świadomości, że dodatkowo dostaje się w spadku również odpowiedzialność za tradycję lajkonika, więc niezwykle się z tego cieszę, jestem zaszczycony, że możemy się opiekować razem z Muzeum Krakowa tradycją lajkonika. Lajkonikiem samym, ponieważ to jest nasz pracownik. Poprzedni lajkonicy to też byli nasi pracownicy, plus część orszaku to są pracownicy wodociągu miasta Krakowa, więc my lajkonikiem żyjemy cały rok, natomiast ten jeden dzień w oktawę Bożego Ciała mamy ten zaszczyt, że możemy z lajkonikiem ruszyć z ulicy Senatorskiej i spotkać się na rynku, patrząc, jak prezydent miasta Krakowa płaci haracz za naszą wspólną pomyślność w przyszłym roku.
1: Czy pan już został uderzony buławą?
0: Tak, ja zostałem uderzony buławą, nawet powiem w sekrecie, że 3 razy. Zapłaciłem haracz za wodociągi i mam nadzieję jeszcze, że co najmniej 2 razy będę miał szansę dostać buławą na scenie w rynku głównym. Ten opór lajkonika, zresztą wiele różnych innych rzeczy, wpisuje się też w nasz jubileusz 125-lecia utworzenia wodociągów. To był taki moment dla Krakowa, w którym Kraków stał się naprawdę europejskim miastem i stał się bezpiecznym miastem, no bo bez wody ciężko sobie wyobrazić bezpieczne miasto. I fajnie, że również tą taką lokalną tradycją rozsławiamy miasto w kontekście naszego jubileuszu utworzenia wodociągów.
2: Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa.
1: Jak długa jest ta tradycja?
2: Tradycja pochodu lajkonika, no właściwie trudno powiedzieć, kiedy lajkonik się zaczął, kiedy była pierwsza edycja, można tak powiedzieć, ponieważ legenda mówi o roku 1287 i napadzie Tatarów na Kraków, który został odparty przez dzielnych włóczków ze Zwierzyńca, czyli flisaków wiślanych, którzy następnie przebrali się w stroje pokonanych wrogów, zabrali ich oręż i ruszyli w takim triumfalnym pochodzie ze Zwierzyńca, gdzie ta bitwa miała miejsce, do Krakowa. Najstarsze wzmianki w klasztorze norbertanek, w archiwach do klasztoru. Mówią o harcach konika i z włóczkami w czasie oktawy Bożego Ciała w pierwszej połowie XVIII wieku. Więc na pewno jest to około 300 lat potwierdzonych papierami, że tak powiem, rodowodu tej tradycji.
1: Dlaczego pani bierze udział w pochodzie?
3: Dlaczego? Dlatego, że to jest tradycja krakowska. Jestem z Wrocławia i nie znam tego. Nie znałam. Jestem, proszę wierzyć, że jestem ponownie i w ubiegłym roku była i w tym roku też.
1: Czyli to drugi raz?
3: Nie, drugi raz, ale dopiero jestem drugi raz w Krakowie.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę. To znaczy kiedyś dawno wcześniej byłam, a teraz rzeczywiście byłam w Krakowie w ubiegłym roku. I z lajkonika przy norbertankach, tam przy tym placu, gdzie były przepiękne występy dzieci, jakieś tam inne tańce i tak dalej, i tak dalej. Zachwycona byłam, a po drugie chcę, żeby dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
1: No to pędzimy za lajkonikiem, ale co pani się najbardziej podoba właśnie w tej tradycji?
3: To znaczy, ja dokładnie nie znam, ale samo to, że dziedziczy. Młody lajkonik odziedziczył od ojca i te przepiękne te stroje, a mało tego, jeszcze tańczy.
4: Jesteśmy na wycieczce rodzinnej i tak się szczęśliwie złożyło, że udało nam się. Tak.
1: Turyści.
4: Zupełny przypadek, tak, turyści.
1: I jak wam się podoba?
4: Fajnie, bardzo ładnie jest w Krakowie. Także my się bardzo cieszymy z tego wyjazdu. Polecamy inne.
1: Został pan już uderzony buławą na szczęście?
4: No nie, ale polujemy, może się uda. Przejdziemy kawałek i zobaczymy. A jak Urszula pozwoli, a jak nie pozwoli, to idziemy zaraz na jakiś obiad.
1: Jak ci się podoba?
4: Wstydzisz się? Powiesz pani, jak ci się podoba w Krakowie, czy nie?
5: Nie.
4: Nie chcę powiedzieć.
1: A panu się podoba?
4: Nam się podoba.

0: Lajkonik przyciąga tłumy krakowian, krakowianek, ale też turystów, którzy przyjeżdżają na to wydarzenie, bo jest to rzeczywiście taka niepowtarzalna, raz do roku mająca miejsce tradycja, zwyczaj krakowski, bardzo charakterystyczny dla Krakowa. Lajkonik jest symbolem Krakowa, ta postać na takim sztucznym koniku, harcująca do melodii krakowskich, on na własnych nogach, z buławą w ręku, która rozdaje, lajkonik rozdaje oczywiście buławą, razy uderza na szczęście w zamian za drobne pieniążki zwane haraczem. Przynosi szczęście, dlatego właśnie jest to oczekiwanie, żeby spotkać się z tym lajkonikiem i mieć to szczęście przez cały rok. No a lajkonik też odwiedza oczywiście lokale kupców tutaj na placu na Stawach, przy ulicy Zwierzynieckiej, ulicy Kościuszki, a na końcu spotka się z samymi władzami miasta Krakowa, żeby odebrać haracz w imieniu wszystkich mieszkańców Krakowa, mieszkanek i przekazać szczęście im na cały rok.
1: Czyli pozostaje tylko życzyć nam, wszystkim krakowianom, wszystkim mieszkańcom Krakowa, wszystkiego dobrego.
0: Lajkonik na pewno złoży takie życzenia dzisiaj wielokrotnie.

0: jak ważne jest to dla Państwa, dla kupców z placu na stawach?
1: Nie, no bardzo ważne. Chcielibyśmy mieć szczęście. Na razie coś kiepsko z naszym szczęściem, no ale zobaczymy w tym roku. Co roku chodzi, zobaczymy. Czekam na niego.
0: A w poprzednich latach udawało się Pani załapać na uderzenie buławą?
1: Tak, oczywiście. Samą pierś.
2: Idzie szczudło, funkcję mam w lajkoniku, starszy podczasy krakowskiej kongregacji włóczków.
3: Eidencier, mam funkcję w lajkoniku jako szlachta.
0: Jak się panowie przygotowywaliście do tego pięknego wydarzenia?
2: No, musieliśmy ćwiczyć, żebyśmy kondycję mieli. No i jakoś wytrwało i idziemy.
0: No właśnie, bo to na kilka tygodni wcześniej państwo się przygotowują.
2: No trzeba wcześniej się przygotować, no i żeby kondycja była.
0: Jest kondycja dzisiaj?
2: Jest, musi być.
0: To proszę powiedzieć coś trochę o swoich strojach, bo panowie są pięknie, strojnie ubrani.
2: Ja mam strój starszego podczaszy krakowskiej kongregacji Buczku. A to jest strój taki też tutaj sztab szlachecki, no i to jest, czapkę ma taką szlachecką, no i to jest moja prawa ręka.
3: Pomieszany strój, ale jest.
0: Podobasz się sobie w tym stroju, w tej czapce?
3: No, czapka była z zeszłego roku, a to nowy strój.
0: Z zeszłego roku to ile lat już działasz?
3: No, w stroju już 2 lata, a tak ogólnie to jest 5 lat i idę z dziadkiem.
0: Czyli dla pana to który raz już, jeśli chodzi o te...
2: 57.
0: To boję się zapytać, kiedy pan zaczął?
2: No, bo ja jestem najstarszym teraz tutaj w orszaku. No i to tak zleciało pomału. No i podtrzymuję dalej tradycję.
0: To czego panom życzyć na kolejne lata w pochodzie lajkonika? Bo rozumiem, że panowie już uderzeni buławą, już poświęceni.
2: Tak, no dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. No i podtrzymać musimy tradycyjnie Krakowa.
0: I kondycję, tak?
3: Tak, oczywiście.

0: A w postać Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, który przejął tę rolę po swoim ojcu Zbigniewie. Pan Zbigniew Glonek był naszym konikiem zwierzynieckim przez 35 lat. To dopiero piękna tradycja.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: Kuba Kusy, zapraszam. Resort obrony chce przejąć zadłużony po uszy szpital imienia Narutowicza. Po fuzji ze szpitalem wojskowym miałby tam powstać Wojskowy Instytut Medyczny. By tak się stało, zgodę muszą wyrazić miejscy radni, choć z propozycją zapoznali się już pracownicy lecznicy, którzy nie widzą przeciwwskazań. Mówią pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, Bartłomiej Guzik, dyrektor szpitala wojskowego i Anna Tylek, dyrektorka szpitala imienia Narutowicza.
3: Ważne dla mieszkańców Krakowa.
4: Chcę poinformować o tym, co się wydarzyło w tym czasie, od kiedy zaczęliśmy rozmowy. Ja prowadziłem rozmowy z panem dyrektorem, profesorem Guzikiem na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa przez pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pan profesor posiadał umocowanie do takiej rozmowy pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Byliśmy zobowiązani do poufności tych rozmów. Chodziło o to, że musieliśmy przekazywać sobie informacje na temat jednej jednostki i drugiej jednostki. Uzgodniliśmy, że komunikatów indywidualnych nie wypuszczamy, tylko jedynie takie, które są uzgodnione. W tym czasie po wymianie informacji i analizie kontraktów NFZ-owskich zostały zlecone dwa opracowania, jedno dla 5. Szpitala Wojskowego, drugie dla Szpitala Narutowicza. Każdy zapłacił za swój, to znaczy każda jednostka. Miasto za due diligence, które tak naprawdę miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest temat do dalszych rozmów, czy taki podmiot, który by powstał na bazie tych dwóch szpitali, ma ekonomiczną rację bytu. O merytorycznej będzie mówił więcej pan profesor, jako że to już jest ich projekt. Z naszego punktu widzenia pytania, które stawialiśmy w czasie tych rozmów, dotyczyły tego, czy będzie zagwarantowana opieka medyczna dla mieszkańek i mieszkańców Krakowa w skali nie mniejszej niż obecnie. Czy tak będzie? My mamy zapewnienia, że ta opieka będzie na wyższym poziomie i będzie poszerzona, co do również zakresów i specjalizacji. A chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że jakby stawiamy taki warunek, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, nie tylko jak będzie wyglądał statut tej jednostki i kto będzie jakby w radzie tej jednostki, ale równocześnie też jak będzie powstawać specustawa, która będzie powoływać do życia ten instytut, to też, mówiąc krótko, chcemy mieć na to wpływ zarówno poprzez naszych parlamentarzystów, jak i myślę również pewne inspiracje, które ze strony miasta by były tutaj naszym zdaniem celowe i wskazane. Naszym partnerem w negocjacjach są ludzie i w mundurach, i w cywilu. To partnerstwo jest zatem takie bardzo, jak myślę, wymagające, ale jestem przekonany, że w nas znajdą również bardzo twardego negocjatora, żeby wszystkie ważne dla mieszkańców interesy zostały zabezpieczone.
5: Szanowni Państwo, my działania nad tworzeniem Wojskowego Instytutu Medycznego w Krakowie Małopolskiego, takiego instytutu, prowadzimy już dosyć długo. Wynika to z tego i potrzeba przede wszystkim wynika z tego, że jeden ten duży, wielospecjalistyczny ośrodek mieści się w Warszawie i on powstawał w momencie, kiedy armia miała 40 tysięcy żołnierzy. W tej chwili armia liczy ponad 230 tysięcy osób, plus jeżeli dołożymy do tego pracowników Wojska Polskiego, to jest to ogromna liczba osób, którego wsparcia oni potrzebują mieć dodatkowego ze strony właśnie właśnie takiego instytutu. Taki instytut daje z jednej strony tą opiekę medyczną, ale także daje dostęp do innowacyjnych technologii, rozwijanie tych innowacyjnych technologii w medycynie, które w dzisiejszych czasach idą bardzo, bardzo szybko. Stąd też te prace nasze były dosyć mocno nakierowane. Ministerstwo Obrony Narodowej nadało kierunek dwa główne cele. Jeden to jest rozwijanie centrum szkoleniowego, centrum edukacyjnego, szczególnie pod kątem medycyny pola walki dla wojsk specjalnych i stąd też dzisiaj będzie obecny pan generał Białas, który reprezentuje dowództwo komponentu wojsk specjalnych. Stworzenie razem z wojskami specjalnymi specjalnej jednostki SOST, która będzie druga, byłaby druga w Polsce. To jest taka jednostka, podjednostka tak naprawdę, kilkuosobowa, która jest w stanie zoperować operatora wojsk specjalnych w każdym miejscu na świecie. Z drugiej strony chcemy tworzyć instytucję Combat Medic, budować tą infrastrukturę szkoleniową, a drugim takim głównym zadaniem, które dostaliśmy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest budowanie takiego Center of Excellence, czy Center Referencyjnego dla broni masowego rażenia, czyli dla CBRNE. Oczywiście budowanie potencjału to za jedno, jak i drugie, musi opierać się w oparciu o jednostkę, która na co dzień leczy pacjentów. I tak jak tutaj funkcjonujemy w obrębie Krakowa, 97-98% pacjentów to są pacjenci cywilni, to są krakowianie, to są mieszkańcy Krakowa, którym pomagamy na co dzień. W tej chwili przez ostatnich parę dni 140 osób była udzielana pomoc na naszym SOR-ze, co jest tak naprawdę jedną z takich rekordowych liczb, jeżeli o to chodzi. To oczywiście wszystko są mieszkańcy Krakowa. Budując ten potencjał i patrząc się na to, szukamy partnerów, żeby ten instytut mógł spełnić te wszystkie zadania, które są przed nami postawione, zarówno te kliniczne, czyli opieka nad krakowianami, ale i wojskiem, a z drugiej strony te rozwojowe i naukowe. W trakcie tych poszukiwań nasz wzrok padł na Szpital Narutowicza, który jest takim naturalnym partnerem na co dzień, dlatego że jest bardzo blisko zlokalizowany i jest tam bardzo dużo pracowników, którzy mocno i walczą od lat o to, żeby ta jednostka się rozwijała i żeby się budowała. A przez ostatni okres kierowania, choćby nawet pod kierownictwem pani dyrektor Dylek, rzeczywiście znacząco poprawił swoją strukturę, ale także dzięki temu, że ci wszyscy pracownicy, którzy tam są, na którym nam bardzo zależy i o których tak naprawdę najbardziej walczymy, są bardzo mocno poświęceni. Stąd też propozycja do miasta, żeby tą współpracę zacieśniać i razem współtworzyć utworzenie Instytutu Wojskowego. To oczywiście jest przestrzenią do rozmów, do negocjacji, do ustalania zasad tej współpracy i zasad współtworzenia. Niemniej jednak wydaje nam się, że w momencie, kiedy obydwie jednostki przy takiej sytuacji trudnej w ochronie zdrowia, jaka jest globalnie w całej Polsce, stwarza potencjał na to, żeby z jednej strony współtworzyć i uzupełnić się nawzajem, a z drugiej strony stworzyć ten potencjał instytutu, który jest w stanie pozyskiwać środki zupełnie, zupełnie innych źródeł, których każdy ze szpitali osobno nie ma bezpośrednio możliwości. Stąd też powstała taka koncepcja i taką koncepcję rozmawiamy. Dzisiaj będziemy ją prezentować na Radzie Miasta, bo oczywiście bez zgody pracowników, bez zgody obywateli, mieszkańców Krakowa, no i oczywiście Rady i pana prezydenta, żadnych ruchów wykonywać dalszych nie możemy.
6: Jesteśmy w szpitalu na takim etapie, że rozważamy i analizujemy możliwość współtworzenia instytutu wraz z pracownikami. Przygotowujemy się z pewnymi też wypracowanymi stanowiskami szpitala. Szpital jest bardzo atrakcyjnym podmiotem, jest szpitalem powiatowym, ma różne możliwości rozwoju i w tym momencie optymalizujemy wszelkie działania. Niemniej jednak forma, jaką prawną ma szpital, jest to samodzielny zakład opieki zdrowotnej, na pewno ma ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania. Instytut można uznać i prawidłowością jest taką, że jest to najlepsza forma organizacyjno-prawna do rozwoju podmiotu leczniczego na określonych warunkach. My w środku szpitalu wraz z załogą analizujemy nasze możliwości, pewne zmiany organizacyjne, żeśmy poczynili wraz z zespołami pracowników i teraz analizujemy możliwości przygotowania pewnych warunków, pewnego porozumienia, jeżeli by doszło do rozwoju koncepcji Wojskowego Instytutu Medycznego przy współtworzeniu ze Szpitalem Narutowicza.
5: Ilość łóżek zmaleć na pewno nie zmaleje. Raczej walczymy o to, żeby tą ilość łóżek zwiększyć. My też otwieramy, mamy nadzieję, pod koniec roku centralny blok operacyjny, gdzie będziemy przenosić wszystkie, no, czy prawie wszystkie, dużą część chirurgicznych oddziałów i razem z operatywą, co także stworzy ten potencjał dużo większy dla mieszkańców Krakowa. Dodatkowo rozbudowujemy dzięki KPO też dla mieszkańców Krakowa oddział psychiatrii i w ogóle ośrodek psychiatrii. To jest 50 milionów, które mamy na budynek psychiatrii i całe centrum psychiatryczne, które rozwijamy. Także liczba łóżek zmaleć prawie na pewno nie zmaleje, znaczy na pewno nie zmaleje, a prawie na pewno się zwiększy, ale tutaj Państwa wsparcie jest w tym, żeby NFZ, który jest w trudnej sytuacji, jakby na to nie spojrzeć, ale mimo to zaakceptował te nasze plany powiększenia tych łóżek.
6: Na dzień dzisiejszy, powiem tak, na koniec roku żeśmy mieli zadłużenie 146 milionów złotych, jeżeli chodzi o wszystkie zobowiązania, te wymagalne, niewymagalne. Dziś, Szanowni Państwo, ta sytuacja na pewno się zmieniła z racji tego, że nastał taki czynnik bardzo pozytywny, jakim było oddłużenie częściowe przez organ tworzący, przez Pana Prezydenta. Szpital uzyskał 35 milionów złotych pożyczki, która oczywiście się przełożyła na zmniejszone zobowiązania wymagalne. Nie ukrywam i wręcz czuję się zobowiązana, żeby też tutaj powiedzieć, że kadra Szpitala Narutowicza również bardzo duży ma wkład w zmianę taką pozytywną, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, finansową. W zeszłym roku wypracowaliśmy więcej przychodów ze strony NFZ-u, około 23 milionów złotych, co nam też pozwoliło obniżyć, że tak powiem, koszty długu i sam dług.
4: To zadłużenie globalnie jest, łącznie jest dużo wyższe niż to jest wymagalne, powiedziałbym, z faktur, dlatego, że tam jeszcze jest problem, powiedziałbym, zużycia już zarówno kapitału założycielskiego, w związku z tym te szacunki są powyżej 300 milionów złotych. To byłby koszt jakby wyprowadzenia szpitala na prostą. No, z tymi wszystkimi komplikacjami, jakie wynikają dla szpitala powiatowego z kontraktów z NFZ-em, no, chociażby z decyzjami AOTM-u o tym, jak się za pewne procedury płaci. Mamy również oczywiście wycenioną wartość nieruchomości jakby majątkową. To te dane przedstawi pan dyrektor nas na sesji. W każdym bądź razie, no, nie zakładamy takiej opcji, żebyśmy oddłużyli cały szpital i wtedy taki, jak powiemy, dobry przekazali, bo tego nie mamy absolutnie w planach. Natomiast my chcemy konsekwentnie jeszcze realizować plan naprawczy. W tym planie naprawczym, jeśli Państwo to śledzili, to była ta pierwsza pożyczka z takim okresem karencji 10-letnim i spłatą też 10-letnią. Natomiast do planu jeszcze brakuje 15 milionów złotych, też pożyczki. No i jeszcze będzie pytanie o pokrycie straty, bo to jest, powiedziałbym, zmiany idą ku lepszemu, ale to ze strasznego dołka jest wychodzenie, w związku z tym ten szpital nadal kwartalnie się nie bilansuje. Tu możemy już, tak powiem, wchodzić w taki problem ekonomii społecznej, ale to z całą pewnością, to oddłużenie jest jednym z warunków, no w ogóle zresztą, żeby ta nowa jednostka mogła wystartować.
5: Tak naprawdę współtworzenie szpitala przez Szpital Narutowicza Instytutu jest w stanie tak naprawdę z jednej strony finansowo poprawić jego i to jest na pewno taka korzyść namacalna, ale z punktu widzenia tych Krakowian i Małopolan tak naprawdę, jeżeli się popatrzymy poprzez pryzmat tego, że do Krakowa przyjeżdża bardzo dużo różnych osób odwiedzając i zwiedzając to miasto, to dla bardzo szerokiej populacji przede wszystkim zwiększa się zakres tych świadczeń. Ponieważ współpracując niejednokrotnie, my dysponujemy szeregiem bardzo nowoczesnego sprzętu, który rozwijamy i gromadzimy coraz nowszy, a z drugiej strony Szpital Narutowicza, no, choćby nawet dysponuje świetnym zespołem w szeregu zakresów, tak jak tarczyca, tak jak urologia, tak jak onkologia. I dzięki temu jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, mogły dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
2: Teraz przerwa.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: W magazynie To jest tydzień przenosimy się do Nowej Huty, która odzyska kolejny neon. Jeszcze w tym roku zabłysnąć ma filatelistyka przy Placu Centralnym.
3: Wędrówki po Krakowie.
7: Często właśnie przy realizacjach, które wykonywaliśmy, pojawiał się temat neonu filatelistyka jako tego neonu, który jest oryginalnym neonem. Marcin Paradysz, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, który jest w złym stanie, który nie świeci, a który znajduje się no jednak w centralnym punkcie przy Placu Centralnym w Nowej Hucie i dla wielu osób był to widoczny, rozpoznawalny element tej przestrzeni właśnie nowohuckiej. Tutaj problem z tym neonem był taki, że budynek na osiedlu Centrum D1 jest budynkiem wspólnoty mieszkaniowej i ten neon również należy do części wspólnych tego budynku, do wspólnoty mieszkaniowej.
8: I to uniemożliwiało działania miasta, no bo miasto nie może dotować ani jakby finansować prywatnych, było nie było, instytucji.
7: Dokładnie. My możemy co do zasady robić renowacje, remonty neonów, które są naszą własnością albo są związane z naszymi lokalami. Natomiast tutaj z uwagi na wyjątkowy charakter tego obiektu i te trudności, które były od lat w jego wyremontowaniu, znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie prawne. Zawarliśmy stosowną umowę ze wspólnotą mieszkaniową jako miasto i dzięki temu będziemy mieć możliwość zajęcia się tym neonem.
8: Jaka to umowa?
7: Jest to umowa użyczenia. Wspólnota użyczyła miastu neon. Mamy więc prawo do dysponowania tym neonem i możemy rozpocząć prace remontowe.
8: Powiedzmy, zanim przejdziemy do zakresu tych prac remontowych, dlaczego filatelistyka jest takim unikatem? Bo to neon, który wyróżnia się na tle tych odnowionych neonów, które już w Nowej Hucie świecą i tych neonów, które kiedyś świeciły.
7: Tak, jest to bardzo rzadki neon, ponieważ jest to taki neon semaforowy, napis pionowy, też rzadko spotykany, zazwyczaj są to napisy w poziomie. No i przede wszystkim miejsce, no jest to serce Nowej Huty, Plac Centralny, miejsce, gdzie no bardzo dużo osób się przewija, jedzie tramwajem, idzie na przystanek, idzie do Nowohuckiego Centrum Kultury. A więc to wszystko świadczy o tym, że ten neon dla wielu nowohucian był bardzo znany, jest bardzo znany i jest dla nich takim stałym elementem tej przestrzeni publicznej Placu Centralnego.
8: To teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tego zakresu prac. Neon, tak jak już wspomnieliśmy, unikatowy, wyjątkowy. No i też pewnie ten zakres prac trochę większy, bo z tego co pamiętam, tam chyba jednej litery w ogóle brakuje. Te szklane rurki są na takich blaszanych przestrzennych sześcianach, nie wiem, chyba nie sześcianach, ale jakichś tam figurach, nie na płaszczyźnie w każdym razie, więc pewnie sporo pracy przed wami.
7: Tak, i też to, co należy podkreślić, no na zły stan tego neonu w ostatnich latach, nawet miesiącach, bardzo dużo osób zwracało uwagę. No były przypadki, że tam nawet odpadały jakieś elementy na chodnik. Tak więc no, to też spowodowało, że nasze dążenia do tego, żeby znaleźć rozwiązanie prawne, żebyśmy się mogli zająć jego renowacją, musiały przyspieszyć, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest tak naprawdę ostatni czas, ostatni dzwonek, żeby ten neon uratować, żeby go można było wyremontować i uruchomić. On jest też bardzo ciekawy, bo on ma tak naprawdę dwa zestawy liter. Osobny napis jest od strony Placu Centralnego, a osobny napis jest od strony przeciwnej, tej, która idzie w kierunku
8: Czyżyn.
7: Czyżyn, tak, ronda Czyżyńskiego. Także tutaj mamy dwie pary napisów. Co robimy po kolei? Najpierw musimy zrobić dokładny przegląd techniczny tego neonu oraz no, zabezpieczenie rzeczywiście, gdyby ten przegląd wykazał, że tam są jakieś elementy, które by w jakiś sposób zagrażały bezpieczeństwo, to musimy je zabezpieczyć i ten przegląd będzie w ciągu najbliższych dni się odbędzie. Następnie po tym przeglądzie musi zostać opracowany dokładny program robót, który musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Jak będziemy mieć pozwolenie od konserwatora, możemy zlecić prace remontowe. Naszym zamierzeniem jest to, aby jeszcze w tym roku neon filatelistyka ponownie zaświecił.
8: Jaki będzie koszt odnowienia, odtworzenia de facto tego neonu?
7: Tego jeszcze dzisiaj nie wiem na pewno, ponieważ jesteśmy jeszcze przed tym przeglądem. Tak naprawdę dużo więcej będziemy wiedzieć po wykonaniu tego przeglądu technicznego. Będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest konstrukcja, jak daleko idące prace remontowe muszą tam być wykonane. Natomiast na bazie doświadczeń z innych realizacji, no to myślę, że to będzie koszt pewnie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trudno mi na dzisiaj powiedzieć, czy to będzie 40 czy 60, ale gdzieś myślę, że w tych granicach.
8: Warto?
7: Uważam, że zdecydowanie tak i to też zawsze jest dla mnie potwierdzeniem. Kiedy uruchamiamy kolejne neony, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy wśród mieszkańców.
8: Przypominam sobie Bar Mleczny i tłum ludzi, który pojawił się przed Barem Mlecznym po tym, jak państwo opublikowali wydarzenie na Facebooku. No, wydarzenie, którym zainteresowały się chyba wszystkie krakowskie media.
7: To pokazuje, że to są ważne elementy przestrzeni publicznej. Że nie tylko nie wiem, chodniki, jezdnie, zieleń publiczna jest ważna, ale również takie elementy wizualne w przestrzeni miejskiej, charakterystyczne, które zapadają nam w pamięć w momencie, jak chodzimy do szkoły, no, korzystamy z tej przestrzeni. W pewnym momencie no, czują ludzie sentyment do tych rzeczy, tak? Tak samo na tym samym budynku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opiekuje się zegarem nowochódzkim słynnym. No to też jest bardzo charakterystyczna rzecz tam właśnie przy placu centralnym i o tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców Nowej Huty, dowiaduje się wtedy, kiedy jest jakaś awaria. I wówczas mam bardzo dużo telefonów, interwencji, co się dzieje z naszym zegarem, czemu on nie działa. Także to pokazuje, że ludzie są naprawdę zżyci z tymi elementami i jest to ważne. Ważne szczególnie w Nowej Hucie, który, przypominam, jest Nowa Huta jest parkiem kulturowym i w zapisach parku kulturowego również są wskazania, że neony należy

0: w pracy z takimi tradycyjnymi neonami.
1: Czy Państwo przeprowadzili już kwerendę i wiedzą, jak ten neon świecił? Bo to też zawsze budzi pewne wątpliwości. Pamięć ludzka jest zawodna. Zawsze są zdania podzielone na ten temat. Ktoś powie, że to był kolor różowy, ktoś powie, że niebieski, ktoś jeszcze inny, że seledynowy. Czy to wiemy na 100% na jaki kolor tenże neon filatelistyka świecił?
0: Jak mówi takie przysłowie policyjne, nikt tak nie kłamie jak naoczny świadek, także to jest coś w tym jest rzeczywiście. Jak zaczniemy prace projektowe, to z pewnością zwrócimy się też o pomoc do mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś zdjęcia, najlepiej kolorowe oczywiście, które prezentują neon albo jakieś nagrania, jakieś filmy, to bardzo będziemy prosić o ich przesłanie, żeby właśnie dojść do tej prawdy, jak było, jaki ten kolor był.
1: Tutaj sugeruję Ośrodek Kultury Norwida, który stworzył szlak nowochódzkich neonów, może pomogą.
0: Tak, na pewno się też do nich zwrócimy. Być może też znajdziemy, zachowały się może jakieś elementy farby na tym neonie. Jako ciekawostkę powiem, że jak robiliśmy rekonstrukcję neonów Stylowa, to najbardziej pomocne okazały się materiały z Instytutu Pamięci Narodowej. A były to materiały wideo Służby Bezpieczeństwa wykonane podczas tak zwanego zamachu na pomnik Lenina.
1: A to ciekawostka, to o tym nawet nie wiedziałem, że Państwo z kwitów SBC korzystali przy rekonstrukcji tego neonu. To bardzo ciekawa rzecz.
0: Tak, był to świetny materiał, bo to była taka porządna robota Służby Bezpieczeństwa, dokumentalistyczna. Filmowali wszystko dookoła i też pięknie sfilmowali nam neony stylowe, które dzięki czemu wiedzieliśmy dokładnie, jak one wyglądały.
1: Który to już zrekonstruowany nowochódzki neon?
0: Jeżeli chodzi o Nową Hutę, to do tej pory zrobiliśmy cztery neony. Neon Ludwik, odtworzyliśmy neony restauracji Stylowa, 3 sztuki. Zrobiliśmy remont i uruchomiliśmy neon restauracji Jubilatka, a w tym roku neon Bar Mleczny. Także tutaj to będzie, filatelistyka będzie piątym neonem na terenie Nowej Huty, który będzie wyremontowany, uruchomiony na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
1: Średnio tak rok Państwu zajmuje, tudzież z częstotliwością jednoroczną Państwo odtwarzają te neony. O, tak będzie właściwie powiedziane.
0: Tak, to prawda, tak się złożyło, że tak średnio jeden neon na rok jest realizowany. Co bardzo ważne, staramy się przede wszystkim zadbać o te neony, które istnieją, które są i które są oryginalne. Bo tak jak w przypadku filatelistyki, myślę, że to już jest ten rok, to już jest ostatni moment, żeby się zająć tym neonem. Także musimy zadbać najpierw o to, co jest oryginalne, żeby po prostu nam to, żeby się to nie zniszczyło do takiego stopnia, że nie będzie możliwe już do uruchomienia.
1: Następna będzie co? Markiza, która jest, ale nie jest oryginalna, jest wariacją na temat oryginalnej markizy.
0: Markiza nie jest na dzień dzisiejszy pod opieką Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ale ma się to zmienić. W najbliższym czasie mamy przejąć pod opiekę również ten neon i wówczas będziemy planować prace związane z jej... Ona jest, bo ona czasami szwankuje, tak? Nie całość tam świeci, także jak przejmiemy ten neon, jak to się ziści, to myślę, że od tego zaczniemy, żeby po prostu ją usprawnić, żeby ona pełnym blaskiem świeciła.
1: No i chyba cieszyć się mogą mieszkańcy Wieczystej albo Ugorka, bo wraz z remontem pawilonu handlowego, to jest skrzyżowanie ulicy Ułanów i Jana Pawła II, odtwarzają Państwo pawilon i odtwarzają jednocześnie tamtejszy neon. Jak on będzie wyglądał?
0: Tak, mamy w zamiarze również odtworzenie neonu Hermes na pawilonie handlowym szalei Jana Pawła II 15. Obecnie prowadzimy tam prace związane z termomodernizacją całego obiektu i naszym zamierzeniem jest albo na takie zwieńczenie tych prac właśnie odtworzyć neon, który tam był i aby on wyglądał dokładnie tak jak w oryginale. Był to też bardzo charakterystyczny, ciekawy napis neonowy. Obecnie przygotowujemy się do prac projektowych dotyczących otworzenia tego neonu. Myślę, że

0: jego realizacja to będzie przyszły rok.
1: Mają Państwo jakąś taką bucket list krakowskich albo nowochódzkich neonów, które chcą Państwo odtworzyć, czy nie? Czy czekają Państwo na sygnały na przykład od mieszkanek i mieszkańców?
0: Do tej pory mieliśmy plan, żeby wyremontować wszystkie te neony, które były, są na naszych budynkach, są naszą własnością i to już de facto zrealizowaliśmy. Jeżeli chodzi o odtwarzanie neonów, czyli wykonywanie ich od nowa jako replik istniejących kiedyś, to jest temat do szerszej dyskusji i na ten temat pojawiają się różne głosy. Pojawiają się głosy, które mówią, czy to nie jest fałszowanie historii. Czy robienie neonu, na przykład Bambo, który był reklamą cukierni, która niegdyś była na centrum D7, czy to jest teraz dobry pomysł? Czy to jest potrzebne? Czy może robić neony, bo były one charakterystycznym elementem wystroju Nowej Huty, ale już nie o tej, ale już o nowej treści, nawiązującej do aktualnych funkcji, do aktualnej, do tego, co się aktualnie dzieje w tej przestrzeni miejskiej. Także myślę, że tutaj, zanim jakieś takie prace byśmy podejmowali, musiała być taka przeprowadzona szersza dyskusja, takie konsultacje na ten temat, bo jest to sprawa, która budzi pewne emocje i nie jest to jednoznaczna.
2: A ja zachęcam Was do spaceru szlakiem nowochódzkich neonów.
3: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Radio Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. I

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.

same worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah.